jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 45-letni górnik zginął w kopalni Murski Staszic. Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zajrzymy też na Mundial.
1: Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murski Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odgrywkowych. W zeszłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
2: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie, mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, Radzie Nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić.
0: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych piwnic. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
3: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
0: Front burzowy powinien opuszczać Polskę, ale pod koniec tygodnia czekają nas natomiast tropiki. Szczęśliwy, ale zmęczony. Tak o sobie mówił Lionel Messi po wygranym meczu Argentyny z Austrią 2-0. Messi zdobył oba gole dla swojej ekipy i pobił strzelecki rekord wszechczasów w Mistrzostwach Świata. Ma na koncie już 5 bramek w tym mundialu, a 18 od początku kariery. O 2 więcej od rekordzisty przed startem turnieju Niemca Miroslava Klose. Z kolei ulewa z piorunami, jaka przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w meczu Francja-Irak w piłkarskich mistrzostwach, ale nie popsuła fety kibicom reprezentacji trójkolorowych. Fani bardziej niż na pogodę narzekali na ceny biletów, które zapewne wynagrodził im wynik pojedynku 3-0. W tej samej grupie I, Norwegia pokonała Senegal 3-2. No i Norwegowie i Francuzi, a także wspomnieni Argentyńczycy zapewnili sobie awans do 1/16 finału mundialu.

0: drodze.
1: Uwaga pasażerowie warszawskiego transportu publicznego. Od wczoraj zmieniła się lokalizacja przystanku Stawki. Został on przeniesiony na aleję Jana Pawła II, około 40 metrów za dotychczasową lokalizacją. Zmiana dotyczy nocnych linii N. Przystanek funkcjonuje jako ten na żądanie.

0: Radio.
1: Pogoda. Przed nami w Warszawie upalny tydzień. Dzisiaj możemy spodziewać się, że na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni, ale już jutro ta temperatura podskoczy do prawie 30 stopni i utrzyma się właśnie na takim poziomie. Możemy spodziewać się sporej dawki słońca i sporej dawki chmur. Nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro również będzie sporo chmur, ale synoptycy wciąż nie przewidują opadów deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Radio. Rock Radia.
1: Wtorek, 23 czerwca, powstanie Rock Radia. Zapraszają Kajto Ruszczyk, Paweł Guziczków
2: i Jan Bajor Bajorek. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień
2: witamy
1: dobry
2: serdecznie.
1: Państwu. Dzień dobry. Będziemy z Państwem do 10. Tu nie zmienia się nic.
2: Nie, absolutnie.
1: 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. To jest zadanie. To jest droga kontaktu z nami, proszę Państwa. No, będziemy grać klasykę rocka.
2: Jest to trochę zadanie.
1: No jeżeli ktoś ma tylko na to ochotę.
2: No.
1: Możliwość. O, może tak. R.E.M. Losing My Religion. Od tego zaczynamy. Jedziemy. Witajcie. Dzień dobry.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Bad Company, Can't Get Enough w Rock Radio 18 po 6, proszę Państwa, mamy pierwszy meldunek analogowy, 2 2 4 4, 0 66. Halo?
1: Siemanko Rock Radio, Dominik z Poznania z tej strony.
2: Siemanko.
1: Bardzo dawno do Was nie dzwoniłem, słucham cały czas, chciałem Wam podziękować, bo z Wami jest trochę łatwiej, przyjemniej i życzę wszystkim słuchaczom miłego dnia. Hell yeah!
0: Hell yeah! Pozdrawiamy, kłaniamy się nisko, dziękujemy za ten meldunek, cieszymy się, że jesteś z nami. Poznań odhaczony, proszę Państwa, dawno nie było.
2: To prawda. No i zobacz, dawno nie dzwoniłeś, cyk, i już dyplom prymusa Rock Radia leci.
0: Dokładnie. I jesteś pierwszy.
2: Można?
0: I proszę bardzo. I dzień
2: pięknie.
0: Od razu będzie przyjemniejszy. Bon Jovi, It's My Life. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze.

0: Love is like Oxygen w Rock Radio Grupa Sweet za 27.07 i kolejny kontakt, tym razem na Messengerze. Halo!
1: Cześć panowie, tu Tomek Motorniczy z Krakowa.
2: Cześć, cześć.
1: No ja już pomału szykuję się do weekendu, dzisiaj do 14. Środa i czwartek wolne, także już mam z górki. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj Tasie.
0: Ciekawa koncepcja, ciekawa. Ciekawie, pozdrawiamy.
1: Prawda, no.
0: Dobrze tak czasem sobie. Dwa dni, kiedy inni mają, pracują, a ty masz wolne. Puściej, można sobie spokojnie odpocząć, nikt nie zawraca, wszystko otwarte.
2: I jak wyjdziesz sobie na ulicę na przykład pospacerować, popatrzysz w oczy ludzi, którzy idą do pracy, to masz takie...
0: Albo właśnie będziesz miał pusto, bo będą w pracy, więc będziesz mógł sobie pospacerować, wiesz, pustym parkiem.
2: No tak. Są i kolejek nie ma w piekarni.
0: Dokładnie. The Cure, Friday I'm in Love, a propos weekendu dla tych, którzy weekendy mają wtedy, kiedy większość ma weekendy. A ciebie, Tomku, pozdrawiamy. Kraków odhaczony.

0: Bazyl P. Och, Lila, w Rock Radio za 27, proszę państwa, cóż ja widzę na horyzoncie? Będzie mocno, będzie Motley Crue, będzie klasycznie, będzie The Guess Who i będzie akcent polski, proszę państwa, zagramy dla państwa oddział zamknięty.
1: O, proszę.
0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, czekamy na was, śmiało, 2 2 4 4 0 66.
1: To jest niesamowite.
0: Albo można nagrać głosówkę na Messengerze. Co jest niesamowite?
1: Nie, fajnie tak, fajnie dogadywałem, prawda? Robiłem takie dźwiękowe reakcje.
0: Fajnie, tak. Tak, bardzo fajny chłopak jest.
1: Dzięki.
0: Proszę państwa, za 19.07 jest Rock Radio, jest klasyka rocka.

0: drodze.
1: Mamy ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od dzisiaj w związku z przebudową ulicy Bartuka do odwołania zawieszone zostaną przystanki Ursynów Północny oraz metro Ursynów. W ich miejsce uruchomiono przystanki tymczasowe zlokalizowane kilkadziesiąt metrów dalej w kierunku ulicy Jastrzębowskiego. Zachowajcie ostrożność.

0: Rock Radio.
1: Tylko żebyś pan po drodze nie spotkał upiora.
2: Stanął przede mną na parapecie w całej okazałości.
3: Jak tam, chłopie?
0: Powstanie Rock Radio.

improwizowany polski numer Oddział Zamknięty Horror za 3.7 o 7 newsy. Proszę Państwa, w nich kontrola cen paliw na stacjach. Jesteśmy u progu początku wakacji, więc warto posłuchać, jak to będzie wyglądało.

0: Bardzo lubię uderzać z głowy.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dojechaliśmy do siódmej, proszę Państwa, słuchacie Powstania Rock Radia i za chwilę u nas wielka afera spożywcza na ogromną skalę. Szczegóły za chwilę, najpierw newsy.
3: Gwałtowne burze na południowym wschodzie, za chwilę bilans po nawałnicach. Zajrzymy też na stację paliw, sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o sztucznej bawełnie, ponoć lepszej od naturalnej.
1: Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński. Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Efekt: zalane ulice i piwnice, zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji straży pożarnej. Strażacy zanotowali do 22 w całym kraju blisko 840 interwencji. Najgorzej było w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli, gdzie w jednym z tuneli woda z opadów zalała auto po dach.
4: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
3: Mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. Dziś burze możliwe są w zasadzie tylko w Tatrach i w Bieszczadach oraz ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez upałów. Te wrócą pod koniec tygodnia za sprawą gorącego powietrza z nad Sahary. Termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni w cieniu. Upały już teraz, między innymi we Włoszech, w 12 miastach, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji, obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu wysokich temperatur na północy i w centrum kraju. Termometry pokazują okolice 40 stopni. Droższa niż w poniedziałek benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł 98 groszy, to więcej o 4 grosze w porównaniu z wczoraj. Za 98 maksymalnie zapłacimy 6,69, czyli 8 groszy więcej. Litr diesla to z kolei 6 zł 11 groszy, czyli 1 grosz mniej niż w poniedziałek. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Władimir Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach ma dziś ruszyć proces w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Niedzielskiego, gdy wychodził z restauracji w Siedlcach, pobiło dwóch pijanych mężczyzn. 35- i 39-latek uciekli, ale zgłosili się później na policję. Grozi im do 7,5 roku więzienia. Na koniec jeszcze ciekawostka. Powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy, lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę. W przyszłości może posłużyć do szycia odzieży, zwłaszcza takiej przeznaczonej na ekstremalne zimno.

Przemysław Pozowski, zapraszam. No, Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie strzelonych goli na Mundialu. Argentyńczyk zdobył dwie bramki w wygranym przez jego zespół 2-0 meczu z Austrią. To były jego 17 i 18 trafienie na Mistrzostwach Świata. Wcześniej, w 9 minucie meczu, Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Messiego goni Kylian Mbappé, który strzelił z kolei dwa gole w meczu Francja-Irak. To spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0, a dla piłkarza Realu były to gole numer 15 i 16 na Mistrzostwach Świata. Mecz w Filadelfii został przerwany na 2 godziny przez burzę. We'll be right back.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Na Bielanach trwają prace drogowe w rejonie Heroldów i Improwizacji. Nie wjedziecie w Heroldów od strony Książąt Mazowieckich, a przejazd improwizacją przy nowym osiedlu jest niemożliwy. Powstanie tam nowa kanalizacja, nawierzchnia, parkingi oraz nasadzenia zieleni. Utrudnienia potrwają do początku listopada. Jedźcie ostrożnie.

0: Pogoda.
1: Poranek w Warszawie szykuje się raczej pogodny, choć dzisiaj na niebie nie zabraknie sporego zachmurzenia. Zdaniem synoptyków jednak nie powinno padać. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 25 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury, ale ta temperatura zacznie powolutku iść w górę. W czwartek przekroczy nawet 30 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
0: Powstanie Rock Radio.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Nie wiem jak wy, ja ten numer bardzo lubię. Ostatnio często przypadkowo zupełnie gości u mnie na playlistach. Aerosmith Sweet Emotion, 18 po 7, proszę państwa, my tu gadu, a w Rosji wybuchła afera spożywcza.
1: No proszę.
0: Ogromna, słuchaj. Zatrzymani szefowie służb intendenckich, trudne słowo, a 170 ton, proszę państwa, 170 ton konserw reklamowanych jako klasa premium wycofano z frontu. Powód? Zgadujesz?
1: Nie no, nie będę próbował, dawaj.
0: Badania wykazały, że zamiast mięsa konserwy zawierały głównie zmielone skóry, chrząstki i skrobie. I ja tylko nie wiem, co w tym złego. Kolagen jest bardzo ważny. Dzięki niemu będą mieli piękne włosy na froncie.
2: Powstanie Rock Radia.
1: No coś w tym jest, faktycznie.
0: Błyszczeć się tak spod kasku.
1: Faktycznie, no.
0: Możesz, wiesz, jak masz takie błyszczące włosy, odbić na przykład snajpera, wiesz, to jest niesamowite. Proszę państwa, Linkin Park, Somewhere I Belong.
1: Faktycznie. To jedzcie kolagen, kochani, jedzcie kolagen.
0: Dużo.

0: Where I Belong, Linkin Park. Taka dwururka, proszę Państwa, lepsza niż kawa. 22 po 7, TSA i Maratończyk Blondie na horyzoncie. I czekamy na Was. 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 albo głosówki na Messengerze. Łączy nas klasyka rocka.
1: Chodźcie do nas.

0: na co dzień najbardziej denerwuje.
1: Budzę się codziennie. Otwieram oczy, no, znowu w tej Polsce.
2: Powstanie Rock Radia.

0: Heart of Glass i Blondie w Rock Radio za 27 ósma. Bardzo dziś jesteście aktywni, co bardzo nas cieszy. Halo, prosimy, kto po drugiej stronie.
1: Cześć Kajtku, cześć Janku, Tomek z Targówkowskich ulic ponownie pozdrawia. Warszawa odmeldowuje się. Przy wtorku lista obecności podpisana. Dzień taty, wszystkim tatusiom najlepszego, największej radości ze swoich dzieciaków. Bądźmy dla swoich dzieci wzorami. I to najważniejsze, słuchajmy razem z nimi Rock Radia, cieszmy się każdym dniem, każdą chwilą dobrego, milutkiego, cieplutkiego, mundialowego, przedwakacyjnego. Pozdrówki, hell yeah.
2: Hell yeah.
0: Hell yeah. Tomku, pozdrawiamy. Raport z Warszawy. Duże miasta, proszę Państwa. Warszawa, Poznań, Kraków dziś już odhaczone. Niesamowite. Pozdrawiamy, przyłączamy się do pozdrowień dla wszystkich starych. The Rolling Stones, Love is Strong za 26.08. Gramy klasykę rocka.

Baranek i kult, proszę Państwa, tata Kazika. Ale to nie koniec, bo przed ósmą zmieścimy dużo dobrego, więc nim będziemy się wygłupiać, co mamy w zwyczaju po ósmej, proszę bardzo, Phil Collins, Human i Iggy Pop, proszę Państwa. Także proszę zostać z nami, nie wyłączać apki Rock Radia.

0: drodze.
1: Uwaga pasażerowie na Mokotowie. Od dzisiaj zmieniła się lokalizacja przystanku Goraszewska 3 przy ulicy Powsińskiej. W związku z przebudową sieci ciepłowniczej przystanek został przeniesiony około 30 metrów wcześniej w kierunku ulicy Gołkowskiej. Zmiana dotyczy linii 185, 187 i Z8.

Rock Radio. Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

Wild Child, czyli Iggy Pop w Rock Radio, proszę Państwa. Za 4:08 dojeżdżamy do 8:00. O 8:00 w newsy, a w nich dobre wieści dla fanów, proszę Państwa, grillowania własnej osoby. Będzie bardzo gorąco, szczegóły za chwilę.

0: coś przezroczyste. Ciastka.
1: Ciastka przezroczyste?
2: Powstanie Rock Radia.
1: Hell yeah.
3: Rockerka rockerką, proszę Państwa, ale odrobina szaleństwa jeszcze nikomu nie zaszkodziła, dlatego za chwilę będziemy bawić się z zabawą Rebus Jebus. Zagadka dźwiękowa, za rozwikłanie, które będzie można wygrać satysfakcję z doświadczenia. Polecamy Państwu bardzo serdecznie tę formę rozrywki. Ale nim wygłupy, najpierw newsy.
4: Nadciągają upały, dają się już we znaki w zachodniej Europie. Nadal wrze na linii Załański-Nawrocki, przywódcy przerzucają się oskarżeniami. Dziś mija termin zgłoszenia kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Marcin Krzamiński. Uwaga, nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. Pod koniec tygodnia dotrze do nas potężna fala rozgrzanego powietrza. Gorąco będzie już w piątek, a w weekend termometry na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce mogą pokazać powyżej 40 stopni w cieniu. Już teraz ekstremalne upały doskwierają mieszkańcom południowo-zachodniej części Europy. We Francji zamkniętych jest ponad 1300 szkół, a w regionie stołecznym są zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe. Tomasz Fęskę.
5: Temperatura przekraczająca 40 stopni we Francji już przyczynia się do zasłabnięć i zgonów. Pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Toulouse porównują sytuację do epidemii. Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemię. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy i stosujemy te środki również w okresach intensywnych upałów, czyli tego lata. Na to głosy z Hiszpanii, z Kordoby. Jem lody, bo jest okropnie. To jest katastrofa. Naprawdę, czuję się okropnie, a jestem z Meksyku.
4: Tematem zajął się Tomasz Fęskę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do kancelarii polskiego prezydenta przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski mówił o tym w wywiadzie telewizyjnym.
6: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
4: Słowom Zełenskiego zaprzeczył szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ocenił wczoraj, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Zełenski ocenił też w wywiadzie, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Sam Nawrocki odpowiada, że prezydent Ukrainy myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polskiej polityki. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. Dziś Dzień Ojca. W Polsce po raz pierwszy obchodziliśmy go w 1965 roku. Z inicjatywą wyszła redakcja łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego i jak widać bardzo dobrze się ona przyjęła. Wszystkim tatom oczywiście składamy najlepsze życzenia.
2: Radio. Rock Radio w drodze.
7: Przypomnienie dla kierowców z Białołęki. Na skrzyżowaniu ulicy Hemara i Majewskiej powstaje rondo. W związku z pracami utrzymane jest rozłączenie obu ulic. Objazd prowadzi przez Warzelniczą i dalej Białołęcką lub Ostrucką. Natomiast ruch na Hemara odbywa się tymczasową jezdnią omijającą plac budowy. Utrudnienia mają potrwać do wakacji.

0: Klasyka Rocka. Pogoda.
1: Z rana w Warszawie na niebie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Raczej nie powinno padać, ale oczywiście nie jest to pewne na 100%. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie tradycyjnie rozpocząć dzień od kawy lub herbaty. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż będzie robiło się cieplej. I tak do końca tego tygodnia temperatura przekroczy 30 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio.
1: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
0: Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie. Y'all still want me to come with you?

0: ZZ Top bywa Las Vegas 17 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: A my przechodzimy do zabawy, proszę Państwa, Rebus Jebus. Do wygrania satysfakcja wystarczy rozwikłać zagadkę, jakie to hasło ukryliśmy, prawda, pod rebusem naszym dźwiękowym. Za chwilę go Państwo usłyszą dwukrotnie, poprzedzi go kategoria, następnie czekamy na Wasze odpowiedzi. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: fizyka, a oto Rebus Jebus.
4: Tam, gdzie plaże są pełne.
5: Proszę bardzo.
0: Dwie dwójki, cztery czwórki, 0, 66.
5: Trochę naukowo, trochę nie.
0: Trochę tak. Co to może być, proszę Państwa? Posłuchajcie na wszelki wypadek raz jeszcze. Dwie dwójki, cztery czwórki, 0, 66 albo głosówka na Messengerze.

Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66. Do dzieła, narodzie. Czekamy na was, proszę państwa. Na was czeka satysfakcja. Jefferson Airplane, Somebody to Love, 18.

0: Nazareth, Hair of the Dog w Rock Radio za 27:09.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my przechodzimy do rozwiązania, proszę Państwa, rebusa jebusa. Najpierw przypomnijmy zagadkę z kategorii fizyka.
3: Tam, gdzie plaże są pełne lat.
4: Pokonamy pale.
0: No proszę, jak sobie Państwo poradziliście? Sprawdzamy. 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66. Halo?
5: Witam. Czyżby to było hasło fala dźwiękowa, z taką lekką nutką niepewności, to wrzucam. Pozdrawiam wszystkich. Hell yeah!
6: Ajajajajaj. Znaczy, no jest blisko, tak? Ale
0: jest
6: blisko,
0: nie.
6: O konkretną falę chodzi.
0: O konkretną, właśnie. Czy ktoś wie jaką? Halo?
7: Zanim rozwiązanie rebusa jebusa, to przyznam szczerze, ze smutkiem przyjąłem wiadomość, że się zmieniacie. A rozwiązaniem jest, mam nadzieję, że to chyba to, fale radiowe. Hell yeah!
6: Hell yeah.
0: Hell yeah!
6: No to i to już konkret jest, tak,
0: fale radiowe, tak jest. Gratulujemy serdecznie, pozdrawiamy, gratulujemy. No i mamy jeszcze jeden telefon dla pewności.
8: Rozwiązanie konkursu to fale radiowe. Hell yeah! Pozdrawiam.
0: No pozdrawiamy hell yeah. I hell yeah, to jest bardzo dobra odpowiedź. Fale radiowe, tak jest!
6: Oczywiście. Że tak, to był dźwięk radia, prawda? Strojenia radia, można powiedzieć.
0: Tak jest, tak? Gratulujemy tak bardzo serdecznie.
6: Jak ktoś ma stare radio.
0: Każdy, przykład, kto znał odpowiedź, zgarnia, proszę Państwa, satysfakcję. A rebus jebus wróci jutro po 8:00. T-Love, King, w Rock Radio, za 25:09.

Rock You Like a Hurricane, Skorpionsi za 17:09. Azyl P i The Clash, proszę Państwa, będziemy grać w Rock Radiu dosłownie za moment z myślą o Was. Łączy nas klasyka rocka, a Wy za daleko nie odchodźcie.

0: drodze.
1: Na Saskiej kępie trwa remont ulicy Berezyńskiej na odcinku od Francuskiej do Alei Waszyngtona. Drogowcy etapami zamykają kolejne fragmenty jezdni, wprowadzając utrudnienia w ruchu i zakazy parkowania w rejonie robót. Wymieniana jest nawierzchnia wraz z podbudową, krawężniki oraz chodniki, a wszystkie prace mają potrwać do wakacji.

The Doobie Brothers, Long Train Running. Za 5:09, proszę Państwa, to znaczy, że za 5 minut będą newsy, a w nich o komisji senackiej, proszę Państwa, która zajmie się wynagrodzeniami dla lekarzy. Więcej szczegółów dosłownie za chwilę.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dotarliśmy do 9:00, słuchacie Rock Radia, co bardzo nas cieszy. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Tak możecie się kontaktować z nami. Chodźcie do nas, bądźcie z nami. A teraz w Rock Radiu posłuchajcie newsów.
3: Trwa szacowanie strat po nawałnicy na południu kraju. Senacka komisja zajmie się dziś wynagrodzeniami lekarzy. Powiemy też o metamorfozie w Gdyni. Cel?
4: Uatrakcyjnić i upiększyć.
3: Chodzi o nadmorską część miasta.
1: Newsy Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południe i południowy wschód Polski. Wczoraj wieczorem i w nocy najtrudniej było na Podhalu i w Krakowie. Strażacy interweniowali ponad 300 razy. Jak mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, tylko w Białym Dunajcu przy usuwaniu skutków burzy pracowało ponad 150 strażaków.
5: Tak zwana powódź błyskawiczna. Przez około 30 minut intensywnego opadu deszczu nagle powyżej 50 cm wody było w budynkach mieszkalnych.
3: Dziś pogoda raczej spokojna, choć w Tatrach i Bieszczadach burze są niewykluczone. Pod koniec tygodnia z kolei do Polski dotrą upały, miejscami będzie w cieniu około 40 stopni. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz koordynujący SOR miał w rok zarobić 1 600 000 złotych. To sytuacja patologiczna, ale dotyczy konkretnej osoby, mówią lekarze z Lublina.
6: Pacjenci mają jakiś taki dziwny teraz pogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarze pracują.
3: Jawność wszystkich kontraktów lekarzy finansowanych ze środków publicznych popiera 22% ankietowanych przez UCE Research. Ponad 17% uczestników sondażu zakazałoby prywatnej praktyki lekarzom pracującym w publicznych szpitalach, a 14% jest za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Jeszcze jeden ważny sondaż związany ściśle z dzisiejszą datą. 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Tylko 9% byłoby przeciwko, poinformował dziennik Guardian, powołując się na badanie think tanku More in Common. Dziś mija 10 lat od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie, czyli opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Paweł Radzewicz.
7: Kompleks nowa marina wpisze się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
8: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
7: To, co zostanie teraz wybudowane, będzie służyło usługom i biznesowi, ale przede wszystkim żeglarstwu, a przy okazji mieszkańcom i turystom, zapewnia wiceprezes Tomasz Hamera.
4: Taki jest właśnie też cel, żeby to miejsce też uatrakcyjnić i upiększyć, absolutnie zachowując przede wszystkim jego walory żeglarskie, no bo to jest ta esencja tego miejsca i ta esencja absolutnie tutaj nie tylko musi zostać, ale zostanie.
3: Nowa marina ma być gotowa za ponad 2 lata.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. To był wyścig piłkarskich geniuszy na Mundialu. Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili po 2 gole, ich zespoły wygrały swoje mecze. Argentyna z Austrią 2-0, Francja z Irakiem 3-0, a Norwegia z Senegalem 3-2. W ostatnim meczu dnia Algieria pokonała zaś Jordanię 2-1. Belgijski piłkarz Jeremy Doku opuścił kadrę uczestniczącą w Mistrzostwach Świata i poleciał do Londynu, by być wczoraj przy narodzinach swojego pierwszego dziecka, syna Praise'a. Do drużyny ma wrócić jeszcze dziś wieczorem. Belgia na Mundialu dotychczas zremisowała z Egiptem 1-1 i z Iranem 0-0.
1: Pogoda.
3: Na Pomorzu maksymalnie 20 stopni, 25 w centrum, 28 na Zamojszczyźnie. Dużo słońca, będzie się chmurzyć na południowym wschodzie i tam może padać deszcz, możliwe też burze.
10: Co to jest używka?
11: Do włosów.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: niekochana w Rock Radio 16 po 9. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i są nasi słuchacze, którzy odzywają się do nas. Tym razem Messenger, halo, prosimy.
1: Cześć, Mikołaj z tej strony. Cześć. Z Poznania, odbijam kartę na zakładzie. Pozdrowienia i miłego dnia wszystkim słuchaczom i ekipie.
0: Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Proszę, pozdrawiamy, taki aktywny, prawda?
2: Tak jest.
0: Znowu odhaczeni. Pozdrawiamy, kłaniamy się nisko. Dziękujemy za ten meldunek. Jesteśmy na posterunku. Gramy klasykę rocka, a to przecież o to chodzi, prawda?
2: Tutaj tak.
0: 2 2 4 4 0 66 i głosówki na Messengerze. Są miejsca, gdzie tak, a są miejsca, gdzie nie.
2: No
0: prawda?
2: Właśnie, no.
0: Do jednego lokalu cię wpuszczą, do innego cię nie wpuszczą.
2: I prawda? To często zależy od obuwia.
0: No, albo od fryzury.
2: Od fryzury. No i tutaj możemy, prawda, no tak, jakąś analogię wyciągnąć, tak? Że sporo. Buty, że rodzaj muzyki, prawda?
0: Tak, but musi być czysty, to jest podstawa, proszę Państwa. Pink Floyd, another brick in the wall, 16 po 9.

0: Another Brick in the Wall, czyli grupa Pink Floyd w Rock Radio 21 po 9 na horyzoncie w Lady Punk. Będzie pani Janis Joplin, proszę państwa.
1: Janis Joplin.
0: Summertime pod kątem tego, co mamy za oknami, a wreszcie mamy, proszę państwa, lato.
1: Na szczęście. Tak,
0: tak jest.
1: Czekałem.

0: Summertime, Janis Joplin. No, wstrzeliła się w pogodę Kobiecina idealnie. Ze 20.90 Messenger, halo, prosimy.
1: Halo. Cześć, halo. Nie Modlin, odbija kartę na zakładzie. Meldujemy się z urlopu. O. Słuchajcie, bo ostatnio nie włączyłem radia i nie słuchałem. I nie wiem, czy zostałem tym prymasem rock radia, czy
0: zostałeś.
1: Nie. Czy udało mi się, tak. Czy się nie udało.
0: Jesteś.
1: Słuchamy do końca. Trzymajcie się, pozdrawiamy z urlopu z Chorwacji. Hell
2: o,
1: yeah.
2: Proszę. Yeah.
0: Pozdrawiamy bardzo. Tomka Prymasa. Prymasa Tomka. Prymasa Tomka z Chorwacji.
2: Prymas Tomasz.
0: I jego żonę Annę. Nie wiem, czy Prymas może mieć żonę, no, ale no. Że może. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy bardzo śmiesznie, że słuchacie nas z Chorwacji. To miłe. U2 Elevation za 20.90.

0: Znowu radio, jeszcze radio Lombard w Rock Radio, a przed 10:00 TSA, Black Sabbath i Foo Fighters łączy nas klasyka rocka.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Fighters i Walk na koniec wtorkowego powstania Rock Radia. Kajto Ruszczyk, Paweł Guziczków.
1: Dziękuję Państwu serdecznie i Jan Bajor Bajorek.
0: Tak, i my udajemy się teraz na Walk, a w studiu Kuba Kaleta, który właśnie przyszedł.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I co przygotował?
2: No przygotował na przykład cykl Wymgnieniu Roka po 10, ale nie sam, tylko z Olą Konopką.
1: Okej, no tak.
2: No tak, no bo to wiesz.
0: Niesamowity.
2: Co?
0: Niesamowity.
1: Jak ty mówiłeś, świński duet?
0: Świński duet z Tyrolu.
1: Z Tyrolu, tak jest.
2: Dziękuję. To bardzo miłe, chociaż nie do końca rozumiem.
0: Nie wszystko musisz rozumieć, no, Stefan.
2: Dorosne, no nieważne. Więc tak, w cyklu Wymgnieniu Roka pogrzebiemy sobie trochę w pudle ze starymi kasetami VHS.
1: No, to jest niebezpieczne czasami.
2: Ale na szczęście taką wybraliśmy, co można z całą rodziną oglądać.
1: To dobrze.
0: Bardzo często test, które można było oglądać z całą rodziną, niestety nagłe miały przerwę.
1: No właśnie, na przykład Czerwony Kapturek, a tam...
2: Ja kiedyś Jasia Fasolę tak wypożyczyłem i się okazało, że to...
0: Ja kiedyś ściągnąłem film Hulk. Ależ moje było zdziwienie, że cała obsada to mężczyźni w negliżu.
2: Jak tam dużo walczą,
1: ale byli zieloni,
2: to ja się nie dziwię, tak?
0: Jeden. Ci pozostali wokół niego nie. Dobra, no, czyli VHS, a po 12?
2: W Białych Krukach. No, dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę taki zespół, przez który przewinęli się muzycy mocno zasłużeni dla ekstremalnego metalu.
1: Ekstremalnego?
0: To nie ma działania. No,
2: ekstremalny rap. Rap, tak? No tak, słyszałem właśnie, że nawet w mediach piszą na ten temat.
0: Pisali, no, rzeczywiście było.
2: No, jesteś koneserem.
1: Farbowany lisie ty.
0: Rapu. No cóż, co poradzić. No. Ale może ty tam w tych metalowych sprawach, czy nie?
1: No, trochę tak, ale nie wiem, co powiedzieć. No. Może Cannibal Corpse?
2: Nie, to polskie będzie. To nie.
1: Aha, to przepraszam. No.
0: To zostawmy to po prostu, niech Państwo posłuchają, a my podziękujemy i wrócimy jutro o 6.
1: To jest ten moment, żeby podziękować.
0: Tak,
1: to dziękuję
0: bardzo.
1: Cześć. Dziękujemy, cześć. Out.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10 na dobry początek wleci petarda od Blur, ale wcześniej newsy.
2: Za chwilę Najwyższa Izba Kontroli o porodówkach. Potem pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy o konferencji w Gdańsku. Będą też Norwegowie szalejący z radości po sukcesie swoich piłkarzy.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzamiński. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcje w Ministerstwie Zdrowia i łącznie w 23 placówkach położniczych. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich sprawdzonych szpitalach i przychodniach, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
3: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek. Ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
2: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w ponad połowie francuskich regionów. Dokładnie w 54, wczoraj było ich 49. Wczoraj padły też rekordy temperatur. W kilku miastach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Ponad 200 umów związanych z odbudową Ukrainy ma zostać podpisanych i zaprezentowanych podczas czwartkowej konferencji w Gdańsku. Na razie nie wiadomo, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy profesor Paweł Kowal zapowiada, że polski gigant ubezpieczeniowy ma pełnić kluczową funkcję w powojennej Ukrainie.
4: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
5: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, a jeden największy?
4: Ten teraz największy projekt, którym ja się najbardziej cieszę, to PZU, poszerzające bardzo na wejście na Ukrainę. PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim.
2: Z profesorem Kowalem rozmawiał Szymon Kępka. Kierowcy, którzy zapiszą się na kurs reedukacyjny dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą od jutra 2,5 tysiąca złotych. Te efekty wejścia w życie nowego rozporządzenia, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs. Do tej pory bowiem było to 500 złotych. Norwegia w ekstazie. To po tym, jak piłkarska reprezentacja tego kraju wygrała drugi mecz na mundialu i zapewniła sobie wyjście z grupy. No i grę w 1/16 finału. Tak kibice świętowali w Oslo. Na to, co przed chwilą słyszeliśmy, to charakterystyczne wiosłowanie, które wykonali politycy w norweskim parlamencie. Media piszą o strzelcu dwóch goli w meczu z Senegalem Erlingu Haalandzie jako piłkarzu z pogranicza człowieka i cyborga. Awans do fazy pucharowej nazywają sukcesem stulecia.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jedno dotyczy lekarza podejrzanego o wyłudzenie ponad 550 tysięcy złotych. Drugie możliwej niegospodarności w placówce oraz braku nadzoru ze strony urzędników stołecznego ratusza. Przenosimy się na Ochotę. Policjanci zatrzymali tam mężczyznę podejrzanego o to, że zaatakował przechodnia, uderzył go w głowę i zerwał mu z szyi złoty łańcuszek. W mieszkaniu 40-latka zabezpieczono przedmiot przypominający broń. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Upały dotarły do stolicy. Aby ułatwić mieszkańcom radzenie sobie z nimi, udostępniono 150 punktów, w których można się ochłodzić. To już trzeci sezon kampanii Uwaga Upały, mówi Joanna Hejda z Wydziału Polityki Klimatycznej Warszawy.
7: Najważniejsze jest dla nas to, żeby poinformować mieszkańców, jak powinni się zachowywać w momencie, kiedy są wysokie temperatury w mieście, co może nas czekać. Naszą akcję zazwyczaj prowadzimy między czerwcem a wrześniem.
6: Dokładne adresy miejsc chłodu można znaleźć w internecie. A za godzinę wspomnę o skuteczności nocnej prohibicji.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
6: 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie, więc jest troszkę chłodniej niż wczoraj, ale nie na długo, bo już jutro ta temperatura znowu powędruje jeszcze wyżej. Dzisiaj możemy z kolei spodziewać się sporej dawki słońca i sporej dawki chmur, choć nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na wszystkich, którzy są wrażliwi na jego wahania.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem, a to dlatego, że już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnej rocznicy w cyklu W mgnieniu roka.
0: Dzisiaj przypomnimy sobie jeden z największych kinowych hitów końcówki lat 90. No i oczywiście ścieżkę dźwiękową do tego kinowego hitu.
1: O szczegółach już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Badfinger w Rock Radiu prosto z lat 70. No, słychać to przecież, umówmy się. Jest już 10:30, a my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do samej końcówki XX wieku.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1998. To właśnie w tym roku w telewizji lecą pierwsze odcinki seriali Miodowe Lata i Złotopolscy. Powszechny Bank Gospodarczy jako pierwszy w Polsce uruchamia dla klientów konta internetowe i powstają pierwsza polska platforma satelitarna Cyfra Plus oraz pierwsza polska platforma cyfrowa, czyli Wizja TV.
2: A dokładnie 28 lat temu, czyli 23 czerwca 1998 roku, wychodzi ścieżka dźwiękowa do filmu Armageddon, filmu katastroficznego science fiction.
0: To jest film, który opowiada historię grupy specjalistów z platformy wiertniczej, która zostaje wysłana w kosmos, żeby zniszczyć potężną asteroidę, która zmierza ku Ziemi. I w rolach głównych w Armagedonie wystąpili Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler i Ben Affleck.
2: Największym hitem ze ścieżki dźwiękowej jest I Don't Want to Miss a Thing zespołu Aerosmith.

0: I to jest jedna z piosenek, które zostały nagrane specjalnie na potrzeby tej ścieżki dźwiękowej.
1: Jedna, ponieważ pojawiły się też takie piosenki jak Come Together, gdzie Aerosmith skoverowało zespół The Beatles, było Lagrange ZZ Top, mhm, i jeszcze Sweet Emotion Aerosmith.
0: Ale w remiksie autorstwa Davida Tennera. A poza tymi numerami Aerosmith i ZZ Top usłyszymy również na tej ścieżce dźwiękowej kawałki Journey czy Bon Jovi, natomiast to nie są największe hity tych właśnie zespołów. Dodajmy też, że jak na ścieżkę dźwiękową przystało, na soundtracku do filmu Armageddon pojawił się także główny motyw muzyczny z tego filmu i jego autorem, co ciekawe, jest Trevor Rabin, czyli ówczesny wokalista, gitarzysta i klawiszowiec zespołu Yes.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Ależ to jest petarda, to oczywiście klasyka rocka od Iry w Rock Radio i to jest swoją drogą jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki. Możecie na ten kawałek zagłosować na rockradio.pl, a na ten albo na jakikolwiek inny, bo tam jest z czego wybierać. Jest tam 50 numerów. Wy wybieracie ten swój ulubiony, oddajecie na jego głos, a piątek po godzinie 18 kolejne 206 już notowanie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka, więc bądźcie czujni. My już za chwilę przeniesiemy się do lat 70. i posłuchamy krótkiej, bo niespełna 2,5-minutowej piosenki, którą swego czasu nagrał Brian Prodero. Swego czasu, czyli właśnie w latach 70. No i to jest numer, który bardzo przyjemnie buja. To już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Powiem tak, to jest jedna z najpiękniejszych ballad, nie tylko jeśli chodzi o klasykę rocka lat 90. To oczywiście R.E.M. W newsach o 11.00 sprawdzimy, dlaczego jadąc autostradą A2 przez Wielkopolskę w stronę Warszawy musimy się uzbroić w cierpliwość. I tym razem nie chodzi o żaden wypadek. No a jeśli już mowa o informacjach ważnych dla kierowców, to sprawdzimy także maksymalne ceny paliw. Natomiast po 11.00 posłuchamy numeru, którego tekst został zainspirowany występem pewnego jazzowego zespołu grającego w opustoszałym pubie w południowym Londynie. I to wszystko już za chwilę w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: To Kuba Kaleta. Po 11 zapodamy sobie ponadczasowy kawałek Dire Straits, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Za chwilę ministra edukacji o podwyżkach nauczycieli. Potem autostrada A2 i spore korki pod Poznaniem z powodu remontu. Zajrzymy też na mundial. Będzie o rekordzie Messiego.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Na większe podwyżki nauczyciele muszą jeszcze poczekać. Resort edukacji proponuje 3% od przyszłego roku, ale w ostatnim tygodniu szkoły ministra edukacji mówi, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
3: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń z mojej perspektywy, i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
2: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
3: Musimy to zrobić. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą.
2: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ZNP w tej sprawie. Kilkukilometrowy korek na dwójce pod Poznaniem w kierunku Warszawy. To w związku ze zmianą nawierzchni na węźle Krzesiny, która ruszyła przed wakacjami i potrwa kilka tygodni. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy są, łagodnie mówiąc, niezadowoleni.
4: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej, i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
5: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
2: Prace na węźle mogą potrwać nawet do końca lipca. Zarządca drogi zapewnia, że remont prowadzony jest etapami, tak by utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze. A skoro mówimy o zatorach, to sprawdźmy też koszty. Dziś maksymalnie benzyna 95 może kosztować 5 zł 98 groszy za litr. Z rozporządzenia ministra energii wynika też, że cena za litr oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł 11 groszy. Litwa może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy, oznajmiła główna doradczyni prezydenta tego kraju do spraw polityki zagranicznej. W jej ocenie obie strony, Polska i Ukraińska, dały się ponieść emocjom. A w interesie całego regionu jest, by więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na mundialu. Ma ich teraz na koncie 18. Argentyńczyk zrobił to na swoim 6. mundialu. Przemysław Pozowski.
6: Pierwszego gola Messiego na mundialu od ostatnich 2 strzelonych meczu z Austrią dzieli ponad 20 lat. Argentyńczyk po swoim dublecie wolał jednak podkreślać sukces drużyny. Oczywiście, że to radość, ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów, mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A Messiego goni Kylian Mbappé. Francuz też strzelił 2 gole, tyle że Irakowi, i ma ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach.
2: A do wczoraj liderem wszechczasów był Mirosław Kloze.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą. O jej powołaniu poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zmiany są efektem afery wokół zarządzania placówką i doniesień o nieprawidłowościach. W szpitalu trwają kontrole, a sprawę badają prokuratura, NFZ i Naczelna Izba Lekarska. Nocna prohibicja i ograniczenie sprzedaży alkoholu w stolicy nie są tak skuteczne. Mówią o tym radni, którzy apelują do władz miasta o skuteczniejszą kontrolę. W internecie prowadzona jest sprzedaż alkoholu na dowóz, mówi radny Damian Kowalczyk.
8: Na TikToku, gdzie te reklamy dowozu alkoholu po godzinie 22 trafiają również do dzieci, bo nie mamy pełnej kontroli i weryfikacji wieku.
7: W interpelacji radny wskazuje także na sklepy, które po 22 zamieniają się w bar i dalej prowadzą sprzedaż alkoholu. Czas na sport. Legia Warszawa została mistrzem Polski w koszykówce po raz 9 w historii. W finale pokonała Orlen Zastal Zielona Góra 78-70. Tym samym Legia obroniła tytuł zdobyty przed rokiem. Za godzinę powiem za to więcej na temat wyłudzeń z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
7: Do końca dnia w Warszawie możemy spodziewać się ładnej pogody. Będzie sporo słońca, sporo chmur, choć synoptycy twierdzą, że nie powinno padać. Termometry pokażą 25 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie sięgnąć po kolejną filiżankę kawy lub herbaty. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż będzie robiło się cieplej i w czwartek ta temperatura przekroczy ponownie 30 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

No i tak właśnie brzmi absolutna klasyka rocka, to oczywiście The Beatles w Rock Radio, 20 minut po 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który został nagrany przez grupę The Sweet i trafił na ich trzecią płytę studyjną zatytułowaną Desolation Boulevard. No i ten numer ma swoją genezę dość interesującą, dlatego że panowie postanowili go napisać po pewnym koncercie, który dali w mieście Kilmarnock w Szkocji i tam zostali obrzuceni butelkami przez publiczność. No i tak ich to rozsierdziło, ale też zainspirowało, że w ostateczności, w efekcie nagrali jeden ze swoich największych hitów, którego posłuchamy już za chwilę, więc nigdzie się nie oddalajcie, koniecznie zostańcie z Rock Radiem.

0: Rock Radio 103 i 7 FM.
1: A my w Rock Radio słuchamy sobie najlepszej klasyki rocka przez cały czas, a punktualnie o 15, a w zasadzie nawet nie punktualnie o 15, bo możecie zrobić to już teraz, to znaczy możecie podesłać historię do rock'n'rollowca dnia. Czekamy na te historie pod telefonem 224-4066, albo możecie również podesłać je w głosówkach na Messengerze, a dzisiaj do zgarnięcia jest, uwaga, worek Rock Radia, kubek Rock Radia, koszulka Rock Radia oraz lucek, czyli nasza rock radiowa rogata maskotka. I jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia, tak, bo to muszą być historie przypałowe, daje się do właśnie tego typu zabawy antenowej, no to proszę bardzo, wyjmuję z naszej skrzynki anegdotkę, którą jakiś czas temu podesłała nam Anka.
2: Co prawda ta historia nie jest prawdziwa, bo wydarzyła się tylko w mojej głowie lub, jak to się mówi, w podświadomości, ale miałam taki sen, a ja ogólnie z reguły mam dziwne sny, że szłam sobie ulicą w moim rodzinnym mieście i to ulicą, na której znajduje się przedszkole, do którego chodziłam ponad 30 lat temu i tak normalnie na ulicy goliłam sobie miejsca intymne.
1: No ja sprawdziłem. Sen o goleniu miejsc intymnych symbolizuje zazwyczaj potrzebę oczyszczenia emocjonalnego, chęć rozpoczęcia nowego etapu albo pozbycia się dawnych zahamowań. Natomiast biorąc pod uwagę, że ta sytuacja miała miejsce pod przedszkolem, no to przeważnie to oznacza areszt lub ograniczenie wolności do 30 dni i 1500 złotych grzywny. Jeżeli wasza historia jest w tym albo w innym stylu i jeżeli chcielibyście ją zgłosić do rock'n'rollowca dnia, to dzwońcie pod 224-4066 albo podeślijcie głosówki na Messengerze. Po 17 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie i kto zgarnie worek, kubek, koszulkę, Rock Radio i naszą rogatą maskotkę, czyli Lucka. A już teraz zapinamy pasy, bo wjeżdża klasyka rocka od Red Hot Chili Peppers w Rock Radio.

Powiem wam, że ja bardzo lubię to połączenie melodii i energii i to jest kawałek, który doskonale sprawdza się nie tylko za kółkiem. To klasyka rocka od Red Hot Chili Peppers w Rock Radio. Za 20, ile tam? 5 minut? Nie, zaraz, 3 minuty. O właśnie, będzie 12. To są ciężkie obliczenia, to nie jest taka prosta sprawa. Będzie 12, tak? A już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który trafił na świetną, chyba najpopularniejszą i chyba najlepiej sprzedającą się. Powinienem to sprawdzić. Przed wejściem na antenę płytę grupy ZZ Top, czyli na krążek Eliminator, już za chwilę sobie posłuchamy numeru właśnie z tego albumu, więc się proszę nigdzie nie oddalać i koniecznie zostać z Rock Radiem.

No to jest bardzo przyjemny kawałek i tutaj nawet proszę nie dyskutować, bo takie są fakty, a ja mówię językiem faktów, bo to jest Rock Radio, w którym sobie słuchamy klasyki rocka, no i w ogóle Bryan Adams w newsach o 12. Sprawdzimy prognozy na weekend, no jeżeli będziecie planowali jakiś wypoczynek na świeżym powietrzu, to warto wiedzieć takie rzeczy, a po 12 będzie jeszcze więcej muzyki z lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozdruch zapuścimy sobie bardzo klimatyczny numer Depeche Mode, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: W weekend termometry znów rozgrzeją się do czerwoności. Zakaz smartfonów nie tylko w podstawówkach. Resort edukacji go rozszerzy. Służby gotowe na wakacje.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Polska szykuje się na kolejną falę ponad 30-stopniowych upałów. Z każdym dniem ma być coraz cieplej, a pod koniec tygodnia na zachodzie nawet 36 stopni. To spore wyzwanie dla tych, którzy przy takim upale pracują na zewnątrz. Pan Marek, parkingowy, pracuje w metalowej budce, która nagrzewa się jak piekarnik. Siedzi w cieniu i często poza budką, bo niewielki wiatrak niewiele daje.
3: Tutaj sauna, muszę przyznać, normalnie tryskało ze mnie. Zupełnie niedobrze widzieć minusy, no bo po prostu człowieka to dołuje, nie? Rzeczywiście to taki kurnik jest za gorąco i tak dalej.
2: Od upału nie odpoczniemy też nocami, bo przed nami tropikalne noce, czyli takie, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Afrykańskie upały mogą utrzymać się nawet do połowy przyszłego tygodnia. Zakaz telefonów w szkołach podstawowych rozszerzony także na przedszkola. Chcą tego posłowie PiSu, a resort edukacji jest za. Przepisy są jeszcze w Sejmie, ale zakaz ma wejść w życie od 1 września. Każda szkoła sama ustali, w jaki sposób go egzekwować. Połowa już to robi, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
4: Jedni mają szafki, inni mają przy wejściu do klasy miejsce na telefony. Po co z Warszawy przygotowywać im przepisy, co mają robić z tymi telefonami? Będą chcieli plecakować, to niech to robią. Będą chcieli mieć zamykane szafki albo w małej szkole mają stałe miejsce w sekretariacie, gdzie składują telefony. Niech to robią. My naprawdę nie powinniśmy wszystkiego regulować.
2: Przepisy w sprawie zakazu telefonów w szkołach muszą jeszcze przejść przez parlament i zyskać podpis prezydenta. Niepojawienie się Wołodymyra Załańskiego na startującej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy będzie błędem, ocenia wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha.
5: Stać na tym prezydent Ukrainy, bo my robimy tę konferencję dla państwa ukraińskiego, dla ukraińskich partnerów, dla ukraińskich przedsiębiorców, dla ukraińskiego społeczeństwa, po to, aby we wspólnym działaniu pomóc Ukrainie. I będziemy to robili. Fajniej by się to robiło, widząc w Gdańsku pana prezydenta Zełenskiego.
2: Dariusz Szymczycha zaznacza, że niezależnie od zgrzytów dyplomatycznych na konferencji podpisanych zostanie kilka ważnych umów, które pomogą w przyszłej odbudowie Ukrainy, ze sporym udziałem w nich polskiego biznesu. Wołodymyr Zełenski wciąż jeszcze nie zdecydował, czy pojawi się jutro w Gdańsku. W piątek początek wakacji. Policja, Straż Pożarna czy inspektorzy transportu drogowego są już gotowi. Swoją pracę zaczną też ratownicy wodni, zapowiada prezes zarządu WOPR w Kujawsko-Pomorskim Maciej Banachowski.
6: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, gdzie nie występują kąpieliska i miejsca okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska.
2: Oprócz tego ratownicy z Kujawsko-Pomorskiego będą dbać o bezpieczeństwo plażowiczów na 39 kąpieliskach w całym regionie.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura skierowała do sądu kolejny akt oskarżenia w sprawie wyłudzeń z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 8 osób odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i pranie pieniędzy. Śledczy ustalili, że grupa wyłudziła niemal 3,5 miliona złotych. Pierwsi w tym sezonie klienci odwiedzili pływalnie letnie w ośrodkach Moczydło i Inflancka. To jedne z najpopularniejszych miejsc wypoczynku podczas upalnych dni. 2 lata temu ośrodek Moczydło odwiedziło rekordowe 180 tysięcy osób, mówi Katarzyna Łęgiewicz z Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
8: Pogoda wpływa na frekwencję. Zawsze robimy tak, że otwieramy kilka dni przed weekendem, wtedy kiedy zapowiada się dobra pogoda, żeby sprawdzić wszystko. W tym roku oddaliśmy na Moczydle nowy pawilon, taki sanitarny.
7: Pływalnie będą otwarte do końca sierpnia. Jeszcze jedna informacja. W nocy z niedzieli na poniedziałek z jednego z wieżowców w centrum odpadł fragment szyby. Element spadł na ulicę i uszkodził zaparkowany samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Dzisiaj w Warszawie będzie całkiem ładnie. Do końca dnia będzie sporo słońca, sporo chmur, ale nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Wiatr jest umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie jest również ciśnienie. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż będzie robiło się cieplej. W czwartek ta temperatura ponownie ma przekroczyć nawet 30 stopni.
0: Rock Radio. 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

Just be a good man one time to one woman.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć, Ola.
1: Jestem, cześć, Kuba. Przyszłam dlatego, że już za chwilę będziemy rozmawiać o kolejnych białych krukach. Kuba, o czym dziś?
0: Dzisiaj pogadamy o zespole, przez którego skład przewinęła się między innymi czołówka polskich muzyków obracających się w klimatach ekstremalnego metalu.
1: No. To ciekawe.
0: No jest to bardzo interesujące.
1: Chciałbyś coś jeszcze dodać?
0: No a co ja bym miał jeszcze dodawać?
1: No nie wiem, no pytam ciebie.
0: No są takie zespoły, które mają jakąś taką, wiesz, niesamowicie interesującą, porywającą historię. No ta kapela do tych zespołów nie należy, ale to wcale nie umniejsza jej, wiesz, wkładowi w historię muzyki rockowej, no po prostu. No nie każdy, wiesz, nie każdy musi zjadać nietoperze na scenie, prawda?
1: Tak.
0: Zażywać heroiny itp.
1: No i dobra, no. I więcej szczegółów o tym białym kruku już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: To jest bardzo wakacyjny kawałek, a przy tych temperaturach, które aktualnie panują, no to się go słucha jeszcze przyjemniej. To Tom Petty w Rock Radio. Jest dokładnie 12:30, więc my jak zwykle o tej porze zaglądamy głęboko do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. I dziś porozmawiamy o zespole Neolithic.
0: Albo Neolithic, bo nie wiadomo, jak to się czyta. No.
2: Zaproponowanym przez Piotra w komentarzu na Facebooku. Zespół Neolithic to metalowy kwintet z Mławy, który tworzył w latach 92-2006, a tworzył najpierw death metal, doom metal, a później przeszedł bardziej w progresywny gothic.
0: I panowie nagrali przez te 14 lat dwie płyty długogrające, dwa mini albumy oraz dwa dema. Ich ostatnie wydawnictwo to jest epka Team 666, która ukazała się w 2003 roku. No i przez ten czas, przez skład grupy Neolithic albo Neolithic przewinęło się 15 muzyków.
2: A jedynym stałym członkiem zespołu był Piotr Kajf Tulich.
0: Gitarzysta i wokalista. Natomiast w ostatnim składzie tej właśnie grupy znalazło się trzech muzyków, którzy myślę, że są dobrze znani fanom szeroko pojętego gitarowego grania, dlatego że ostatnim wokalistą grupy Neolithic był Maciej Taw, który wcześniej grał w grupie Geisha Goner, o której mówiliśmy już w jednym z poprzednich odcinków cyklu Białe Kruki. Później natomiast Maciej Taw zasilał skład grupy Rootwater. Na basie w ostatnim składzie Neolithic grał Tomasz Orion Wróblewski, czyli późniejszy muzyk grupy Behemoth, a na perkusji grał z kolei Dariusz Daraj-Brzozowski, który później grał w Vader, w Hunterze oraz w Dimmu Borgir. Zespół Neolithic rozwiązał się w roku 2006 i na jego gruzach powstała kapela Black River, cóż za oryginalna nazwa, która to gra połączenie heavy metalu i stoner rocka i która to pomimo 8-letniej przerwy funkcjonuje do dziś. No i Piotr, podsyłając nam informacje o zespole Neolithic, dopisał, że ta kapela podobno ma się w najbliższym czasie zreaktywować.
2: No proszę.
0: Ale ja zupełnie muszę się tutaj przyznać, że do takich informacji nie dotarłem.
1: Białe kruki klasyki rocka

numer bardzo przyjemny i filmowy również, bo znalazł się na ścieżce dźwiękowej do bardzo dobrego filmu Benny i June. To The Proclaimers w Rock Radio za 19 minut 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego rockowego hitu lat 80. Tym razem to będzie klasyka polskiego rocka, a dokładnie numer Bajmu z ich trzeciej płyty studyjnej zatytułowanej Chroń Mnie. To już za moment w Rock Radio.

No to brzmienie gitary jest po prostu nie do podrobienia. Klasyka rocka od Jimiego Hendrixa. W newsach o 13 powiemy o tym, że w związku z upałami w kraju zaczyna brakować wody. A po 13 posłuchamy bardzo klimatycznej klasyki rocka z samego końca lat 90. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy nieśmiertelnego hitu The Cranberries, a teraz porcja świeżych newsów.
2: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł i 97 groszy, benzyny 98 6 zł i 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
3: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie, po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
2: Napięcia na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. A w związku z tym sporem pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Zełenskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. A Kijów poinformował właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
4: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
2: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
5: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców. Tych mających poniżej 20 lat, kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
2: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.
0: Pogoda.
2: Dziś nieco chłodniej niż wczoraj, na termometrach od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu i w całym kraju dużo słońca.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Mówiłem wam, że ten kawałek wyjątkowo dobrze brzmi za kółkiem, ale nawet jeżeli się aktualnie nigdzie nie przemieszczacie, to myślę, że równie przyjemnie się go słucha. To Steppenwolf w Rock Radiu, 20 minut po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który to powstał po tym, jak wokalista grupy Motley Crue, czyli Vince Neil, został przez przypadek wzięty za kobietę. No i panowie z grupy Aerosmith stwierdzili, że to jest świetny pomysł, żeby napisać w oparciu o ten incydent piosenkę, której posłuchamy sobie już za chwilę, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No i co, można nagrać legendarny rockowy numer w 2 minuty? Można oczywiście, tylko trzeba być zespołem. Queen to klasyka rocka właśnie od tej kapeli. W Rock Radiu jest prawie 13:30, a ja przypominam, że my...

0: 15 wyruszamy tradycyjnie na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i w związku z tym czekamy na wasze niecodzienne, przypałowe historie. Możecie dzwonić, możecie wysyłać je w głosówkach na Messengerze, a dzisiaj gramy o worek Rock Radia, a w tym worku kubek, nasza koszulka oraz nasz lucek, czyli rogata maskotka. I teraz zajrzyjmy do skrzynki, która pęcznieje od waszych historii. Posłuchajmy, co do powiedzenia ma nam Natalia.
1: Na rock'n'rollowca dnia chciałam zgłosić ciocię, która zaproponowała nam wyjazd nad wodę i plażę. W sobotę spakowaliśmy samochód i ciocię i ruszyliśmy, dojechaliśmy na miejsce. Droga się skończyła. Zakaz wjazdu. Mama mówi, że tu nie można wjeżdżać, a ciocia, że można. Ona tu często przyjeżdża. Zaparkowaliśmy z boku na trawie i zaczęliśmy piknik. Koce, kąpiel, opalanie. Po jakimś czasie podjechała straż miejska i szukała właściciela samochodu. Wysiadło dwóch strażników. Mama mówi, poczekajcie, ja to załatwię. Poszła do nich w bikini, wsiadła do samochodu. Strażnik pyta, widziała pani znak? A mama mówi, pierwszy raz tu jestem. Zobaczyłam plażę, wodę. Znaku nie, po prostu blondynka. Żarty, śmiech, temat się wyciszał. W tym momencie wtargnęła ciocia. Daj cię spokój, kobicie. My tu od dawna przyjeżdżamy i tu stawiamy. I nigdy nie było problemu. Wszystko się popsuło.
0: No, wiadomo jak to jest, kiedy ciocia przyjeżdża. Jak słyszycie, dobrze wiedzą o tym również w tygodniku. Chwila dla ciebie. No, jeżeli macie historię, która nadaje się do rock'n'rollowca dnia, to dzwońcie pod 224-0066 albo podsyłajcie głosówki na Messengerze. My po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia, a także kto zgarnie worek, kubek, koszulkę Rock Radia oraz naszą rogatą maskotkę, czyli ludzka. A już teraz słuchamy klasyki rocka od The Offspring w Rock Radiu.

I jak tu nie kochać tej klasyki rocka z lat 80. z takimi pięknymi melodiami? To klasyka rocka Journey w Rock Radio, prosto z początku właśnie 80s. A że w tamtym czasie powstało mnóstwo niezapomnianych i bardzo klimatycznych numerów, to już za chwilę wleci kolejny. Tym razem to będzie klasyka polskiego rocka i to będzie numer idealny dla tych z was, którzy są już zmęczeni tymi upałami. Już za chwilę klasyka rocka od Republiki, więc nigdzie się nie oddalajcie i koniecznie zostańcie z Rock Radiem.

cheers.

No i tak właśnie brzmi absolutna klasyka rocka, to Iggy Pop w Rock Radiu, za 8 minut będzie 14, a gdybyście na przykład jutro chcieli sobie zrobić no taki przedsmak weekendu i rozerwać się trochę w klimatach stand-upowych, no to warto, żebyście odwiedzili zaprzyjaźniony z Rock Radiem pub 103.8 FM, a to dlatego, że tam co środę odbywa się open mic, czyli taka impreza, na której może wystąpić każdy komik, nawet ten, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Na open micu przeważnie właśnie występują początkowo kołujący stand-uperzy, ale niewykluczone, że pojawi się ktoś znany z testem swojego premierowego materiału. Tę open micową imprezę poprowadzi jak zwykle zresztą Zbychu Grabowski. Start jutro o 19:00, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie oczywiście na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy sobie numeru, który powstał w połowie lat 90. No i jest jednym z największych hitów właśnie tamtego czasu. To klasyka rocka od Oasis w Rock Radio.

0: Powiem wam, że ten numer ma w sobie coś takiego uspokajającego. To klasyka rocka od Oasis prosto z lat 90. W newsach o 14 powiemy o tym, że oczywiście jasne, jest gorąco, natomiast naprawdę gorąco to dopiero będzie. O szczegółach już za chwilę, a po 14 będzie jeszcze więcej klasyki rocka z lat 90, ale tym razem to będzie klasyka polskiego rocka w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci klasyka polskiego rocka od KNŻ-u, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Będzie gorąco, w weekend na termometrach trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
3: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. To oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
2: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło dwoje dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. To kolejna odsłona eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też trzech byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
4: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
2: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
5: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
2: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdalinet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie, mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.
0: Pogoda.
2: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 25 w Wielkopolsce i na Podlasiu, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Ależ to jest moc, bardzo lubię. To klasyka polskiego rocka od ONA w Rock Radiu, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego rockowego hitu lat 90. z żeńskim wokalem. To będzie jeden z największych hitów Blondie, którego autorem, co ciekawe, jest klawiszowiec tej grupy, Jimmy Destri, który to napisał ten numer na bazie swoich wspomnień z młodości, kiedy to chodził do katolickiej szkoły i wtedy marzył o poznaniu idealnej dziewczyny. Już za chwilę Blondie w Rock Radiu.
1: Rock Radio. Keep on.

Powiem wam, że to jest kawałek, który za każdym razem bardzo skutecznie poprawia humor. Niezależnie od tego, jaki tam aktualnie macie humor i jaki wam mija to wczesne, bo wczesne, ale już wtorkowe popołudnie. To Van Morrison, klasyka rocka prosto z lat 60. w Rock Radiu, a ja przypominam, że przed nami wieczorne spotkanie z Przemysławem Piotrowskim, autorem kryminałów i thrillerów, w tym autorem bestsellerowego cyklu z komisarzem Igorem Brudnym, a to dlatego, że Przemek Piotrowski będzie dzisiaj niezłym gościem Rock Radia, a porozmawiamy o jego najnowszej książce zatytułowanej W ciemnym, głodnym lesie, która ukazała się 3 czerwca. No i wieczorem wspólnie omówimy treść tej właśnie powieści, a przy okazji dowiecie się, czy W ciemnym, głodnym lesie to bardziej kryminał, czy bardziej horror. Dowiecie się również, który film stanowił największą inspirację podczas pisania tej książki. No i także dowiemy się, czy i kiedy możemy spodziewać się kolejnej części cyklu z komisarzem Brudnym. Na rozmowę z Przemkiem Piotrowskim w programie Niezły Gość zapraszam na 22. Pierwszy zwiastun tej rozmowy już pojawił się na naszym Instagramie, a kolejne pojawią się na Facebooku, również na Instagramie, a także po 20 na naszej antenie, więc bądźcie czujni, a już teraz wjeżdża klasyka polskiego rocka od Lady Punk w Rock Radio.

Ależ to jest klimat, to klasyka rocka od Emerson, Lake & Palmer w Rock Radio i to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. I to nie koniec takich perełek w Rock Radio, dlatego że już za chwilę posłuchamy sobie jednego z największych hitów grupy Golden Earring, a konkretnie numeru, który znalazł się na ich 16. albumie studyjnym zatytułowanym Cut, czyli przeniesiemy się do początku lat 80., więc nigdzie nie odchodźcie, koniecznie zostańcie z Rock Radiem.

0: Ja wam zdradzę pewien sekret, bo to jest numer, którego można spokojnie słuchać również we wtorek. Nikt tego nie sprawdza. To nie jest tak, że w niedzielę każą, tak, że tam chodzi jakaś komisja po domach. Można spokojnie sobie we wtorek posłuchać i nic nam za to nie grozi.
1: A to
0: nie
1: wszyscy wiadomość.
0: Wiedzą. No, w studiu Mariusz Telmaszczyk.
1: Obecny jestem.
0: Jest już prawie godzina 15, a po 15 właśnie Mariusz Telmaszczyk będzie trzymać ster Rock Radia.
1: Oczywiście, tylko dodam, że jeśli chodzi o ten kawałek, no, no to jest taka spora szansa, że może będziemy mogli go usłyszeć na żywo w przyszłym roku, bo panowie wrzucili takiego tweeta, nie tweeta, no, że może wracają w 2027
0: roku. No oni tak wracają, wiesz, od paru ładnych lat.
1: No tak.
0: Oni wracają prawie tak długo, jak zespół KISS się żegna.
1: No tak, ale no, easy, zobaczy, że będzie okej.
0: No dobra.
1: Jeśli chodzi o to, co dzisiaj po 15, no to spieszę donieść, że na pewno będzie rokowe kalendarium, rok 2000. Sprawdziłem po 17, co wydarzyło się wówczas w popkulturze oraz mam dla was też zestaw gadżetów Rock Radia, woże Rock Radia, kubek Rock Radia, koszulka Rock Radia, poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc jeśli macie jakieś historie swoje bądź zesłyszane z pracy, ze szkół waszych dzieciaków, wakacji, może oglądania mundialu, no to pełna dowolność, 2 2 4 4 0 66 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messenger Rock Radia, chętnie posłucham.
0: Po 15 za sterami Rock Radia Mariusz Telmaszczyk, nazywam się Kuba Kaleta i słyszymy się jeszcze wieczorem, dlatego że po 22 będę rozmawiać z Przemysławem Piotrowskim, autorem thrillerów i kryminałów, o jego najnowszej książce zatytułowanej W ciemnym, głodnym lesie. No i oczywiście słyszymy się także jutro po 10. Trzymajcie się, pa!
2: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 15, wtorek, upalny wtorek. Zresztą za chwilę sprawdzimy, jak zapowiada się pogoda na najbliższe dni i godziny. Też obiecuję mnóstwo świetnej rockowej muzyki, m.in. zespół The Rolling Stones. I żeby była równość w przyrodzie, zagram też zespół The Beatles.
2: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To po głosie afery w warszawskim szpitalu południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em. Komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
3: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
2: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca, a póki co jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 97 groszy, za benzynę 98 6 zł 68 groszy, a za olej napędowy 6 zł 11 groszy za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
4: Umowa koncesyjna ze spółką Stal Eksport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
4: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
2: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
6: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
2: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Żona potrzebna od zaraz. To współczesna komedia, która przedstawia ironiczne spojrzenie na naszą rzeczywistość, gdzie dla osiągnięcia sukcesu warto zrobić wszystko. Start w czwartek o godzinie 19. Teraz propozycja dla tych, którzy lubią się pośmiać. Klubokawiarnia Kicia Kocia zaprasza na stand-up Macieja Adamczyka i Adama Bendlera. Chodzi o testowanie żartów do najnowszego programu. Dobra zabawa gwarantowana. Początek jutro o godzinie 19. A Kinoteka zaprasza na kolejną edycję cyklu Kinoletnie w stronę zachodzącego słońca. Bezpłatne seanse odbywają się 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki oraz soboty. Tak będzie do 5 września. Dodatkową atrakcją będą też wieczory Silent Disco organizowane raz w miesiącu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, choć jeszcze nie tak bardzo upalnie, jak będzie w weekend. Dziś na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 25 w Wielkopolsce i na Podlasiu, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: przyznam, że jeden z najważniejszych kawałków zespołu Tilafa, więc wychowanie rock radio i klasyka rocka podczas tego popołudnia. Proszę Państwa, dzisiaj oprócz tego, że gram dla Was świetną rockową muzykę, to można sobie humor poprawić w jeszcze jeden sposób, ponieważ mam dla Was zestaw gadżetów rock radia, tak jest, a w tym worku rock radia znajdzie się kubek i koszulka, a w jaki sposób możecie je zgarnąć? Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc jeśli coś wydarzyło się w Waszym życiu prywatnym, zawodowym, czyimś życiu, albo macie jakąś anegdotkę związaną z tym, że oglądacie mecze i zarywacie noce podczas oczywiście mundialu, no to śmiało dzielcie się tym, dzwońcie 2 2 4 4 0 66, ale też czekam na Messengerze Rock Radia, tam też możecie wysyłać głosówki. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Cześć, Michał, chciałbym nominować moją koleżankę do tytułu rock'n'rollowca dnia. Kiedyś wpadła na taki pomysł, żeby swojemu mężowi zrobić dowcip, który polegał na tym, że jego telefonie zmieniła swój kontakt na hasło darmowy seks. Wieczorem siedzieli sobie na kanapie, oglądali telewizję, jego telefon leżał na wierzchu, dlatego postanowiła to wykorzystać, wybrała jego numer. Nagle telefon zadzwonił, kolega spojrzał na telefon, zrobił wielkie oczy, spojrzał na żonę, która patrzy na telefon, spojrzał jeszcze raz na telefon, na żonę, która już patrzy na niego, bardzo, bardzo zdziwiony, powiedział: wiem, że nic nie zrobiłem, ale nie wiem, jak ci to wytłumaczyć.

0: Rock Radio i klasyka rocka My Hero, Foo Fighters. No, kto był na koncercie, który nie tak dawno zresztą się odbył, 15 czerwca w Warszawie. No to też na pewno mógł sobie przypomnieć, jak panowie zaśpiewali właśnie ten kawałek. Natomiast za chwilę w Rock Radio obiecuję, że zagram m.in. R.E.M. Pojawi się też zespół Creedence Clearwater Revival.
1: Rock Radio.

I tego można słuchać i słuchać. Creedence Clearwater Revival podczas tego popołudnia. Natomiast proszę Państwa, w najbliższy piątek po 18:00 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. Natomiast, no właśnie, ona się nie odbędzie bez Waszych głosów, więc śmiało wchodźcie na rockradio.pl i głosujcie, wybierajcie kawałków sztuk 10. Na pewno uświadczycie podczas tego niedzielnego wieczoru po 18:00. A jeśli czegoś Wam brakuje na rockradio.pl, to też podsyłajcie własne muzyczno-rockowe propozycje. My też je zresztą gramy codziennie po 14:00 w Rock Radio, więc klasyczna dziesiątka w piątek po 18:00, a teraz hej i list.

Clash, Rock the Casbah, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, wtorkowego popołudnia, żeby się trochę też odpocząć i odciąć od mundialowego szaleństwa, no to można słuchać takich rockowych kawałków, a za moment m.in. Ira i Whitesnake. No i pamiętajcie, Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.

Rock Radio, klasyka rocka, Aerosmith i Crying. Dobijamy do godziny 16. Za chwilę dowiemy się, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też co z pogodą, oprócz tego, że upały trwają i będą trwać nadal. Natomiast obiecuję też, że po 16 świetna klasyka rocka dla was. W Rock Radio pojawi się na pewno Dechu, a także zespół In Excess.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 16. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Dzień dobry i za chwilę w Rock Radio samo dobro, a więc Klasyka Rocka, In Excess, The Who, Kobronocka, Oasis, żeby milej wam się podróżowało, jeśli wychodzicie właśnie teraz z pracy.
2: Upały w natarciu, w weekend termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk.
4: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
2: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
5: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
2: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statku wypływają.
2: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kapitol, a chodzi o spektakl Bożyszcze Kobiet. To odświeżona wersja kultowej komedii o męskich fantazjach, kobiecych oczekiwaniach oraz o tym, jak cienka bywa granica między rutyną a szaleństwem. W rolach głównych zobaczymy Michała Milowicza, Anetę Zając oraz Olgę Borys. Start w czwartek o godzinie 19.30. Z kolei New Vegas Club zaprasza na stand-up Grzegorza Dolniaka. Chodzi o testowanie żartów do najnowszego programu. Jak zapowiada sam komik, będzie gigantyczna dawka improwizacji. Nie może was zabraknąć. Początek w czwartek o 19. Na koniec jeszcze Kuźnia Talentów zaprasza na strefę chillout, czyli cykliczne spotkania dla młodych osób. To okazja do złapania oddechu w trakcie tygodnia i spotkania z innymi. Każdy czwartek wygląda inaczej. Czasem jest wspólne oglądanie filmu, czasem granie, a czasem wystarczy rozmowa. Start o 16.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Do końca dnia bez deszczu i w całym kraju dużo słońca, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 25 na Podlasiu, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Dobranocka, kocham cię jak Irlandię. Rock Radio i klasyka rocka podczas tego popołudnia, podczas którego możecie sprawić sobie niespodziankę, bo mam dla was zestaw gadżetów Rock Radia. A w worku Rock Radia znajdzie się kubek Rock Radia i koszulka Rock Radia. Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc śmiało dzielcie się swoimi bądź nie swoimi historiami. Czekam na nie do godziny 18. Im bardziej barwna, tym większa szansa na nagrodę. Dzwońcie 22-44-066 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Witam. Chciałbym zgłosić na rock'n'rollowca dnia siebie samego. Taka historia. Wylądowaliśmy z żoną w pięknej stolicy naszego kraju po wielu latach niebytności. Spacerujemy sobie po Warszawie. Było to w październiku zeszłego roku. Spacerujemy po Warszawie, podziwiamy, jak wypiękniała nasza stolica, a jak to mówi Poznaniak, no to musi być coś. W czasie spaceru wylądowaliśmy na Nowym Świecie. Tak dziwnie się zrobiło, bo patrzę, piasek wysypany, koniami czuć, patrzę, sklep Wokulski i Mincer. I pierwsza moja reakcja na głos, to oni jeszcze mają czynne. Wzrok z mojej żony, który mówił, wyszłam za mąż za półgłówka, był bezcenny.
2: Niesamowita sprawa.

Natasha Gallagher, a więc Oasis Wonderwall podczas tego popołudnia, żeby to stanie w korkach nie było tak uciążliwe i przykre. Dlatego za chwilę też będzie na pewno grupa Queenie T-Rex. No i pamiętajcie, Rock Radio znajdziecie, mając apkę Rock Radio, na waszych smartfonach.

0: Metal Guru T-Rex, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, wtorkowego popołudnia. W tej chwili Krzysiek Skiba, zespół Big Cyc, opowiada o Freddie Mercurym, a w zasadzie to o... No, posłuchajcie.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, ale są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddie, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: No to mam dla was oryginalnego Freddiego Mercurego i oryginalny zespół Queen, I Want It All w Rock Radio.

0: Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town, Rock Radio i Klasyka Rocka, żeby ten czas umilić się, kiedy jesteście w samochodach albo już właśnie wróciliście z pracy w domu i człowiek no właśnie się relaksuje, jest spóźniony obiad. Tak to może wyglądać ta nasza rzeczywistość. Natomiast do godziny 17 obiecuję, że na pewno w Rock Radio pojawi się Metallica, Lady Punk i Blondie.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. To dobre warunki do jazdy, trzeba tylko mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać krajową 65 na Podlasiu na odcinku Białystok-Bobrowniki. W pobliżu miejscowości Majówka po zderzeniu osobówki z ciężarówką ruch odbywa się wahadłowo.
0: Rock Radio. Klasyka Rock.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 17 na zegarach, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio Klasyka Rocka. Między innymi Pink Floyd i Guns N' Roses oraz też w naszym rockowym kalendarium zerkniemy do roku 2000.
2: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 zł. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
3: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
2: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
4: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego i jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
2: Mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
5: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
2: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
6: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
7: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazdu do domu.
2: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
0: Pogoda.
2: Dziś w całym kraju słonecznie i tak będzie do końca dnia. A na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu. Od jutra z każdym dniem będzie coraz goręcej.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: People Are Strange, The Doors, Rock Radio i Klasyka Rocka, a w Rock Radio teraz czas na rockowe kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W Rock Radio zaglądamy do roku 2000. To wtedy premierę miał film Chłopaki nie płaczą, utworzono Centralne Biuro Śledcze, zakończono produkcję Fiata 126P, no i powstał pierwszy polski komunikator internetowy Gadu Gadu. W 2000 roku odbyła się 72. ceremonia wręczenia Oscarów i nagrodę główną za najlepszy film zgarnął American Beauty. W 2000 roku ukazały się płyty Queens of the Stone Age Rated R, Radiohead wydali Kid A, Pearl Jam Be Natural, a Linkin Park Hybrid Theory. Natomiast dokładnie 23 czerwca 2000 roku zmarł Bogdan Łyszkiewicz, wokalista Chłopców z Placu Broni. Bogdan Bolesław Łyszkiewicz urodził się 3 września 1964 roku w Krakowie, gdzie spędzał dzieciństwo i młodość. Już jako nastolatek przejawiał duże zainteresowanie muzyką. W 1987 roku, zainspirowany powieścią Ferenca Molnara i rodzącą się sceną rockową, wraz z przyjaciółmi założył zespół Chłopcy z Placu Broni. Zespół zadebiutował na festiwalu w Jarocinie, gdzie zdobył m.in. drugą nagrodę w głosowaniu publiczności.

0: Bogdan Łyszkiewicz był ogromnym fanem The Beatles. Przez długi czas porównywano go do Johna Lennona, zarówno pod względem stylu muzycznego, jak i wyglądu. W swojej twórczości starał się odnajdywać w Beatlesach, przylgnęła więc do niego łatka polskiego Johna Lennona, którą sam pielęgnował, także ubierając się na wzór swojego idola.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio. Było.

skrzypce z placu broni Oela, Rock Radio i klasyka rocka podczas tego popołudnia, a ja przypominam, że czeka na Was zestaw gadżetów Rock Radia. W worku Rock Radia znajdziecie koszulkę Rock Radia, a także kubek Rock Radia. A w jaki sposób możecie zgarnąć te gadżety? Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami godnymi anteny Rock Radia. Dzwońcie 22444066 albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Czekam jeszcze parę minut.

0: People Are Strange, The Doors, Rock Radio i Klasyka Rocka, a w Rock Radio teraz czas na rockowe kalendarium. Klasyka Rocka w Rock Radio podczas tego popołudnia. Wszystko się zgadza, również to, że w tej chwili poznamy rock'n'rollowca dnia. Osobę, która zestaw gadżetów Rock Radia właśnie zdobywa, w tym uważa Rock Radia, koszulkę Rock Radia i kubek Rock Radia. Halo, halo?
1: Witam, ja w sprawie rock'n'rollowca dnia. 12 lat temu na krótki czas się wyprowadziłem do Anglii. Tam podjąłem pracę i pierwszego dnia miałem pecha, bo się okazało, że jest jakieś tam święto, autobusy nie jeżdżą, a już stałem na przystanku. No to stwierdziłem, że zadzwonię do kierownika, uprzedzę go, że się spóźnię, no ale że dojdę do firmy. Miałem kawałek drogi jakby z centrum Liverpoolu na obrzeża i po drodze udało mi się złapać taksówkę. Oczywiście facet już kończył kurs, ale powiedział, że mnie podrzuci do roboty. Wszystkie pieniądze, które miałem na bilet do pracy

0: i z powrotem. Zapłaciłem za taksówkę. Po pracy zobaczyłem, jaką odległość mam z pracy do domu, bo jakoś musiałem wrócić. Okazało się, że dosyć blisko, 2 godzinki spacerkiem. Mówię, okej, to idę. Po drodze zdążył mi paść telefon. Jeszcze szedłem w butach roboczych, czyli tych fajnych, sztywnych. Doszedłem do domu po prawie 4 godzinach. Okazało się, że tak jak sprawdzałem na mapie, to nie było 10 kilometrów, tylko 10 mil. A do tego jeszcze w plecaku miałem portfel z pieniędzmi, także mogłem ze spokojem sobie kupić bilet. Byłbym i szybciej, i wygodniej. Także tak. Pozdrawiam, miłego dnia. Mikołaj.
1: Rock'n'rollowiec dnia w Rock.

0: drodze.
1: Pogoda dziś kierowcom sprzyja. Burze i ulewy odpuściły. Mamy słoneczne popołudnie. A jak się jeździ? Nogę z gazu trzeba zdjąć na autostradzie A2 przed Poznaniem. Powodem nie jest jednak wypadek, a remont nawierzchni. Dziś po południu od węzła Poznań-Luboń aż do węzła Poznań-Krzesiny ciągnie się blisko 10-kilometrowy korek.
0: Klasyka rocka.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 18 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio Klasyka Rocka. Oddział zamknięty, Led Zeppelin czy też Nirvana. Teraz newsy i pogoda.
2: Bez Zełenskiego prowadzone będą w Gdańsku rozmowy o odbudowie Ukrainy. Koniec szkoły i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach w tym roku. Upały przeszkadzają turystom w zwiedzaniu wieży Eiffla.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się za dwa dni konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast Zełenskiego pojawi się premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Gdzie są pieniądze doktora Dawida Kacprzyka, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych? W związku z krytyką były koordynator SOR-u w lecznicy postanowił zwrócić warszawskiemu szpitalowi część wypłaty. Pieniądze miały faktycznie pojawić się na koncie szpitala, ale informacje te dementuje prokuratura. Na tropie wpłaconych pieniędzy jest Ben O'Connor.
3: Podczas kontroli w szpitalu południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informację, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji szpitala.
4: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
3: Jednak zdaniem Antoniego Skiby z warszawskiej prokuratury okręgowej pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do Dawida Kacprzyka.
5: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
3: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo Szpitala Południowego, to jednak nie odniosło się do sprawy.
2: Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to gorzki koniec, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
6: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
2: Minister Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Operatorzy wieży Eiffla zamknęli tę popularną atrakcję turystyczną ze względu na upały. Ostatnia noc w Paryżu była najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku pomiarów. W Pouzoges na zachodzie Francji po zmroku zanotowano temperaturę prawie 29 stopni. Dziś w ciągu dnia temperatura w wielu miastach przekroczyła 40 stopni. Takie upały powodują silny dyskomfort wśród mieszkańców.
7: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
2: Fala upałów nadciąga także do Polski. Według prognoz już w czwartek temperatury w naszym kraju mają wzrost nawet do 36 stopni.
0: Sport w Rock Radio.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kończymy drugą kolejkę spotkań fazy grupowej na Mundialu. W grupie K Portugalia po słabym meczu i remisie na otwarcie zagra o 19 z Uzbekistanem, a o 4 nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W grupie L o awans powalczą dziś Anglia i Gana, które wygrały swoje pierwsze spotkania. Ten mecz o 22, o 1 w nocy Panama zmierzy się z Chorwacją. Ruszyły eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju wielkoszymowym nie zagra Linda Klimowiczowa. Polka przegrała dziś z Nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa, bo gładko wygrała ze Szwajcarką Susan Bandecki 6-1-6-3.
0: Pogoda.
2: Przelotne opady deszczu lub burze dziś jeszcze możliwe w Bieszczadach, Nolbelszczyźnie i w Tatrach. Jutro znów słonecznie, temperatura maksymalna do 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20. Wiatr raczej słaby, tylko na północy okresami umiarkowany.
0: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

Tok Radio, klasyka rocka, Led Zeppelin podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, w najbliższy piątek po godzinie 18:00 klasyczna dziesiątka, 206 notowanie. Możecie na nią głosować wchodząc na rockradio.pl. No i też możecie oczywiście polecać własne rockowe kawałki, jeśli czegoś tam nie znajdziecie, co akurat odpowiada Waszym gustom. Natomiast to Wy tworzycie tę dziesiątkę, którą dla Was gramy i omawiamy w każdy piątek po 18:00. No a teraz Foreigner w Rock Radio.

0: Swego czasu Kurt Cobain musiał się mocno tłumaczyć z tej piosenki, ale na szczęście wyszło na jego. Nirvana, Rape Me, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a za chwilę m.in. Queen, czy też grupa The Hooters.
1: Rock Radio, Klasyka

0: Radio i Klasyka Rocka podczas tego wtorkowego wieczoru zespół Queenie Radio Gaga. Natomiast proszę Państwa, już teraz spotkanie z Adamem Wolskim zespołu Golden Life, który tak opowiada o Iggym Popie.
1: My gramy jeden numer, może nie Iggy'ego Popa, tylko Teddy Bears. On wtedy zaśpiewał punk rockera. I my na koncercie potrafimy wyjść i zagrać na bis dla ludzi jeszcze właśnie takiego punk rockera. I ja go wolę jednak bardziej takiego, który idzie troszeczkę w stronę tego popu, no nie? Może dlatego, że właśnie też tak sobie lubię bardziej figlować, że nie do końca tak mocno, tylko właśnie troszeczkę lżej, trochę mocniej gitara, ale na przykład bardziej piosenkowo, nie?
0: Natomiast my wróćmy do twórczości Golden Life już teraz. Dajcie głośni z Rock Radiem i Klasyką Rocka.

Zespół Free All Right Now, natomiast proszę Państwa, jeszcze do 19 mam dla Was świetne rockowe kawałki, m.in. ZZ Top czy też In Excess. No i pamiętajcie, Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radia, na Waszych smartfonach. Rock.

0: Radio w drodze.
1: Wypadek na trasie ekspresowej S7i na obwodnicy Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim i jeszcze przez co najmniej 2 godziny przejazd obwodnicą z utrudnieniami. A dziś pogodny wieczór, przelotne opady deszczu lub burze możliwe w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. A jutro znów słonecznie i znów gorąco, do 30 stopni.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: In Excess i Disa Peer w Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, już teraz o YouTube opowiada Szymon Dobrowski, znany m.in. z filmu Furioza.
1: Uwielbiam ten zespół, uwielbiam ich muzykę, szczególnie pierwsze płyty. Ale też się łapią na to, że się nabrałem się, byłem na ich koncercie, Bono zabrał z widowni jedną dziewczynę, zdjął z siebie kurtkę, założył na nią tę kurtkę. Jezu, jak ja się wzruszyłem, że to takie piękne, że ten Bono, te dziewczyny i ta Polska. Ale później zobaczyłem, że na każdym koncercie wybiera z widowni jedną dziewczynę, ma taką samą kurtkę i zakłada na nią kurtkę. Czyli oni wszyscy żyją w takim świecie kasy i jakiejś fikcji. Aczkolwiek muzykę robią fantastyczną i słucham tego za każdym razem.
0: No to słuchamy. YouTube i One. Thank you.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 19, Mariusz Estelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio Poison, Breakout i Genesis, a także sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, dokładnie w tej chwili.
2: Nadciągają upały niespotykane w naszym kraju, lekarze ostrzegają. Prezydent Warszawy chwali się, że usuną polityków z miejskich spółek. Gorąca top lista najlepszych uczelni Polski już dostępna, przygotowana specjalnie dla tegorocznych maturzystów.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur. Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w najbliższy weekend. A zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy, mówi kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie profesor Łukasz Małek.
3: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
2: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od jutrzejszego popołudnia. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, poinformował na Platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, dziś dopięte zostały wszystkie formalności. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też, którzy politycy zostali odwołani. Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem afery z udziałem lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Spore utrudnienia w Gdańsku od jutra do piątku w związku z zaplanowaną konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy. Mieszkańców i turystów będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu, parkowaniu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największych utrudnień należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Już wiadomo, że na konferencji nie pojawi się prezydent Ukrainy. Po nazwaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy, a potem po odebraniu mu za to przez polskiego prezydenta Orderu Orła Białego, trwa konflikt na linii Polska-Ukraina. Premier krytykował zarówno decyzję najpierw prezydenta Ukrainy, a potem Polski. Teraz mówi, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale też po prostu się opłaca.
4: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam roboty w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
2: Na rozpoczynającej się w czwartek konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zamiast Zełenskiego pojawi się premier Julia Sfyrydenko. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu perspektyw, to Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią akademicką w naszym kraju. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, zauważa inicjator i kierownik rankingów perspektyw Waldemar Siwiński.
5: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
2: Popularny wśród maturzystów rankingi edukacyjne perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku.
0: Sport w Rock Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Anglia lub Gana mogą sobie już dziś zapewnić awans do fazy pucharowej mundialu. Obie ekipy rywalizację w grupie L rozpoczęły od wygranej. Gana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Ze sobą zagrają dziś o 22. Mecz o piłkarski superpuchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiąc zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca.
0: Pogoda.
2: Przed nami wieczór pogodny i ciepły, przeważnie jedynie burza i deszcz możliwe w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. A jutro słoneczny dzień z temperaturą do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum i 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem do 20.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio i klasyka rocka podczas tego wieczoru, natomiast w tej chwili Mirę Kubasińską z zespołu Breakout wspomina dziennikarz Krzysztof Szewczyk.
1: Ja pamiętam, kiedyś jechałem z Mirą Kubasińską do Gdańska robić program telewizyjny. To było zimą. Wsiedliśmy na dworcu centralnym do pociągu, który przyjechał z Przemyśla, taki przez całą Polskę jechał do Gdyni. I na peronie podszedł facet, taki zrobił, bo zaśnieżone te szyby, zrobił taką dziurkę, tak wymazał i tam kiwa do Miry. Ja pytam, to jakiś twój fan? On mówi, nie, to mój znajomy. Tutaj z dworca. Jak to z dworca? No bo ja tutaj prowadziłem takie barki, takie jak na dworcach są, gdzie się sprzedaje gazety, tam napoje, kanapki. Ona tam pracowała. Taka wokalistka, taki potencjał i gdzieś tam tak kończyła.
0: A my posłuchajmy. Breakout. Oni zaraz przyjdą tu.

Genesis, Jesus He Knows Me, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, bo w końcu trzeba się odpowiednio naładować, też zregenerować, też odstresować, jeśli miało się ciężki dzień. No, a za moment na pewno Oasis, a także Guns N' Roses w Rock Radio.

Wczesna Dziesiątka, 206 notowanie. Możecie wchodzić na rokradio.pl i głosować, wybierać kawałki, bo sztuk 10 właśnie dla was zagramy. A jeśli czegoś wam brakuje, to podsyłajcie własne propozycje, które też gramy codziennie po 14 w rokradiu. A więc klasyczna dziesiątka w piątek po 18, a teraz R.E.M.

0: Rock Radio, klasyka rocka i Metallica i wersja piosenki Whiskey in the Jar. Natomiast w tej chwili spotkanie z Piotrem Banachem, znanym jako współtwórca zespołu Hey, który tak opowiada o The Doors.
1: Że w młodości byłem głównie fanem głównie Pink Floydów, Purple i Beatlesów. I kiedy gdzieś to ktoś mnie próbował do The Doors przekonywać, to dla mnie to było dziwne, bo miałem takiego pecha, że ten ktoś mnie próbował przekonywać za pomocą płyty Soft Parade, która jest taka właśnie z dęciakami, z takim śpiewaniem Morrisona a la Frank Sinatra i tak dalej. Ja myślę, to w ogóle nie jest muzyka rockowa, ale potem, kiedy odkryłem sam tych Doorsów, to jestem ich wielkim fanem. Jest to dla mnie jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej i przede wszystkim jeden z najoryginalniejszych, że jak się słyszy The Doors, to wiadomo, że to jest The Doors. Jeżeli ktoś zżyna z The Doors, to od razu to również słychać, że on zżyna z The Doors i nie ma od tego ucieczki. Po prostu The Doors.
0: No to gramy. The Doors w Rock Radio.

0: poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
2: Fala upałów przed nami. Duże miasta szykują się, by ulżyć mieszkańcom. Umowy o odbudowie Ukrainy nie są zagrożone mimo nieobecności Zełenskiego. Ratownicy morscy dostaną nowy statek.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Największe polskie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Już jutro w niektórych miejscach na zachodzie kraju temperatura ma przekroczyć 30 stopni w cieniu, a w następnych dniach skwar będzie już w całej Polsce. W Warszawie jutro uruchomione będą kurtyny wodne i zraszacze, rozmieszczone przede wszystkim w najbardziej zaludnionych miejscach, mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza.
3: Na Placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na Placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa.
2: Dodatkowo w stolicy działa kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w budynkach miejskich, gdzie można schronić się przed skwarem. Największe upały mają nadejść w weekend, kiedy temperatura w wielu miejscach przekroczy 35 stopni. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż obecność Wołodymyra Zełenskiego, przekonują rządzący. Pytanie o rozpoczynającą się w czwartek w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Zełenski razem z polskim premierem Donaldem Tuskiem są organizatorami całego wydarzenia, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Na konferencji w Gdańsku na podpisanie będą czekały umowy o współpracy przy odbudowie Ukrainy, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
4: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
2: Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku zastąpi premier Ukrainy Julia Sferydenko. Pożar w drugim najwyższym budynku w Hiszpanii. Ogień pojawił się na 25. piętrze wieżowca w Madrycie. To wieża należąca do firmy energetycznej Moewe. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać dym wydobywający się z budynku. Pracownicy firmy zostali ewakuowani. Nikomu nic się nie stało. Wieża Moewe jest drugim co do wysokości budynkiem w Hiszpanii, mierzącym 248 metrów. O zaledwie 1 metr mniej niż sąsiednia wieża Crystal. To jedna z charakterystycznych czterech wież w dzielnicy finansowej w północnej części stolicy Hiszpanii. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej dziś umowy powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
5: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
2: Jednostka ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Pluska.
6: Najtrudniejszych, jakie tylko są. Statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli po prostu zawsze będziemy na miejscu. Cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
2: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku. Jutro gorąco, do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum i 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem, do 20. Jutro bez opadów, wiatr raczej słaby, a dziś wieczorem przelotne opady deszczu i burze możliwe jeszcze w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach.
0: Rock Radio. Klasyka rocka. Hey!

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, tu Przemysław Piotrowski.
2: To nie jest pierwszy raz, kiedy zabierasz czytelnika właśnie w tę część kraju naszego, dlatego że przecież w Smolarzu Igor Brudny właśnie w Bieszczady jedzie i powiedziałeś o tym, co jest szczególnego w tym miejscu. Taka dzikość, oderwanie od tej cywilizacji i to, co się z tą dzikością wiąże, czyli właśnie to, że my uświadamiamy sobie, że no, jesteśmy w zasadzie takim ziarenkiem piasku w starciu z naturą, mimo tego, że no, u nas w kraju klimat jest umiarkowany, tak? No, to nie jest Australia ani dżungla amazońska, gdzie nam wszystko chce zrobić krzywdę, ale tak czy inaczej jest ta taka nieskrępowana natura, no i co za tym idzie, właśnie czujemy, że jesteśmy bliżej czegoś pierwotnego. Natomiast zastanawiam się, czym Bieszczady ze Smolarza różnią się od Bieszczad właśnie z twojej nowej książki.
3: No to są te same Bieszczady. Tak naprawdę one siedziały mi w głowie od czasów właśnie Smolarza cały czas. Tak jakby miałem wrażenie, że nie do końca wykorzystałem ten potencjał, który tkwi w tych miejscach. Jak pojechałem w te Bieszczady, robiąc research przed pisaniem Smolarza, gdy pochodziłem sobie po tych wszystkich szlakach, gdy porozmawiałem z tymi smolarzami, odwiedziłem te retorty, te wypały. No, oczywiście wykorzystałem to w Smolarzu. Tam też przecież pojawiły się elementy grozy. Tam się pojawiły też szeptuchy, właśnie te jakieś zabobony, jakieś tam opowieści przekazywane z pokoleń na pokolenia. I pomyślałem, że rozwinę ten temat jeszcze bardziej. Natomiast potrzebowałem po prostu innych narzędzi troszkę, żeby do tego podejść. Nie mogłem znowu pchać tam Brudnego, to by już nie było to. I dlatego postanowiłem napisać w ciemnym, głodnym lesie. I mam wrażenie, że no, w tej powieści w końcu wyciągnąłem tą esencję, kwintesencję Bieszczad i tego klimatu, które one oferują.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. I dziś porozmawiamy o zespole Neolithic.
1: Albo Neolithic, bo nie wiadomo, albo, jak to się czyta. No.
2: Zaproponowanym przez Piotra w komentarzu na Facebooku. Zespół Neolithic to metalowy kwintet z Mławy, który tworzył w latach 92-2006, a tworzył najpierw death metal, doom metal, a później przeszedł bardziej w progresywny gothic.
1: I panowie nagrali przez te 14 lat dwie płyty długogrające, dwa mini albumy oraz dwa dema. Ich ostatnie wydawnictwo to jest epka Team 666, która ukazała się w 2003 roku. No i przez ten czas, przez skład grupy Neolithic albo Neolithic przewinęło się 15 muzyków.
2: A jedynym stałym członkiem zespołu był Piotr Kajf Tulich.
1: Gitarzysta i wokalista. Natomiast w ostatnim składzie tej właśnie grupy znalazło się trzech muzyków, którzy myślę, że są dobrze znani fanom szeroko pojętego gitarowego grania, dlatego że ostatnim wokalistą grupy Neolithic był Maciej Taw, który wcześniej grał w grupie Geisha Goner, o której mówiliśmy już w jednym z poprzednich odcinków cyklu Białe Kruki. Później natomiast Maciej Taw zasilał skład grupy Rootwater. Na basie w ostatnim składzie Neolithic grał Tomasz Orion Wróblewski, czyli późniejszy muzyk grupy Behemoth, a na perkusji grał z kolei Dariusz Daraj-Brzozowski, który później grał w Vader, w Hunterze oraz w Dimmu Borgir. Zespół Neolithic rozwiązał się w roku 2006 i na jego gruzach powstała kapela Black River, cóż za oryginalna nazwa, która to gra połączenie heavy metalu i stoner rocka i która to pomimo 8-letniej przerwy funkcjonuje do dziś. No i Piotr, podsyłając nam informacje o zespole Neolithic, dopisał, że ta kapela podobno ma się w najbliższym czasie

0: niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Cześć, tu Przemysław Piotrowski. W ciemnym, głodnym lesie to jest opowieść z elementami grozy. I ja celowo staram się nie mówić, że o, to jest horror, albo to nie jest horror, dlatego że takie jasne określenie, do jakiego gatunku należy twoja książka, uważam, że mogłoby zepsuć czytelnikowi przyjemność czytania. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byśmy powiedzieli, że jest to horror, to byśmy dali do zrozumienia jasno, że okej, dobra, to w takim razie tym takim rozwiązaniem, powiedzmy, tym plot twistem, będzie jakieś zjawisko nadprzyrodzone. A jeżeli nie powiemy, że jest to horror, to znaczy, że będzie można wytłumaczyć w logiczny sposób, przyziemny, te wszystkie wydarzenia, które tam się rozgrywają.
2: Ja ci powiem tak, problem z horrorem jest taki, że raz, nie lubią go wydawcy, a dlaczego go nie lubią? Dlatego, że w latach 90. zalew tych wszystkich naprawdę często bardzo głupkowatych horrorów.
1: Guy and Smith i cykl o krabach na przykład.
2: Na przykład.
1: Czytało się.
2: Sprawił, że postrzeganie horroru zrobiło się takie, że to wszystko jest takie głupkowate, groteskowe. Właśnie, to jest chyba dobre słowo. Bardzo łatwo w horrorze popaść w groteskę. Na tym wykłada się większość pisarzy. Ponieważ chcą stworzyć coś, co naprawdę przestraszy, co wejdzie pod skórę, co sprawi, że gdzieś tam człowiek poczuje taki lęk, takie osaczenie, a wychodzi z tego po prostu groteskowe, wręcz śmieszna próba nastraszenia czytelnika. I to jest naprawdę duży problem, bo horror jest naprawdę trudnym gatunkiem. Stworzyć dobry horror naprawdę trzeba umieć. I na tym się już wyłożyło wielu pisarzy. Kilku już próbowało, już tutaj nie będę wymieniał nazwisk, natomiast żaden z nich nie był w stanie wprowadzić tego gatunku do mas. Żeby przekonać tych czytelników i czytelniczki, że dobrze skrojony horror może być naprawdę kapitalną historią. A że ja lubię wyzwania, to pomyślałem, że spróbuję go wpuścić trochę tylnymi drzwiami. I właśnie, trudno tak naprawdę sklasyfikować tę powieść, bo to jest mimo wszystko bardziej kryminał i thriller niż horror, ale te elementy budujące klimat, budujące duszność tej historii, te zabobony, te legendy, ten właśnie ciemny, głodny las. No, brzmi to tak czasami niejasno, ale właśnie o to mi chodzi, tak? No, nie mogę powiedzieć zbyt wiele, żeby właśnie nie zepsuć czytelnikowi zabawy. Natomiast pomyślałem, że stworzę kryminał z takimi naprawdę mocnymi elementami horroru, który udowodni, pokaże, że naprawdę można stworzyć świetną historię, która wejdzie pod skórę czytelnikowi, bo ta książka naprawdę wchodzi pod skórę. Jej się nie odkłada i to w zasadzie pisze każdy, kto ją już przeczytał, bo tych opinii trochę się już uzbierało, że tej historii nie odkłada się i się o niej zapomina. Nie, to tak nie działa. Ona po prostu siedzi dalej w głowie i pomyślałem, że spróbuję troszeczkę ten horror odczarować w oczach tak czytelników, jak i wydawców.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i niezły gość Rock Radia Przemysław Piotrowski. Cześć.
2: Cześć, cześć, hej.
1: To jest nasze czwarte spotkanie, wyobraź sobie.
2: No, to już się trochę ich uzbierało.
1: Tak, tak.
2: Ale wiesz co, wydawało mi się, że trochę więcej.
1: Nie, ja ci powiem, za pierwszym razem, jak się spotkaliśmy, to było 4 lata temu i robiliśmy z mojej inicjatywy taki trochę przegląd twojej twórczości, zaczynając od radykalnych, od samego początku. Później spotkaliśmy się przy okazji premiery Smolarza, czyli 6 tomu cyklu o komisarzu Igorze Brudnym. Później spotkaliśmy się przy okazji takiej specjalnej audycji, która nazywała się Kryminalna Majówka, i wtedy rozmawialiśmy o Luisie Garavito.
2: Tak, La Bestia.
1: Tak, no, tak, tak. No i to jest nasze czwarte spotkanie.
2: No, no to super, no to no. Działamy.
1: A my się spotykamy po raz czwarty, dlatego że 3 czerwca ukazała się twoja najnowsza powieść, zatytułowana W ciemnym, głodnym lesie. Ukazała się nakładem wydawnictwa Czarna Owca, czyli tutaj się nic nie zmienia.
2: Tu się nic nie zmienia, tak, jestem stały w uczuciach.
1: A, no i przecież my również widzieliśmy się na targach książki w Warszawie. Tylko że tam nie robiliśmy żadnego wywiadu. No i też te spotkania na targach książki mają to do siebie, że po prostu się przeważnie ograniczają do cześć, cześć.

0: i...
1: No dokładnie, tak. Bo tam jest taki młyn zawsze z miejsca na miejsce, jak nie podpisywanie, to jakiś panel, jak nie panel, to rozmowa z kimś tam, czasami swoją konkurencją, z kimś innym. No generalnie dzieje się cały czas, tak więc no rzeczywiście zwykle to jest cześć, cześć, do zobaczenia, później pogadamy i tak to później wygląda.
0: No właśnie, pogadamy na następnych targach, na których jest dokładnie tak samo, tak, tak naprawdę, więc... No ale no taki już jest urok tych targowych imprez. No dobrze, ja nie zamierzam cię pytać, o czym napisałeś książkę, bo ja to wiem, nawet powiem ci, że nie będę cytował tego opisu, który jest na odwrocie okładki, bo zrobiłem swój.
1: No to jestem bardzo ciekaw.
0: Dobrze, no to uwaga. Więc tak, 16-letnia Maja Bacela ucieka z domu od znęcającego się nad rodziną ojca. Przepada bez śladu w bieszczadzkich lasach, a jej telefon po raz ostatni loguje się pod Leskiem w rejonie kompleksu leśnego Borek. Mija 16 lat od tych wydarzeń. Młodsza siostra zaginionej Mai, czyli Nina, jest dziennikarką. Zajmuje się właśnie sprawami zaginięć między innymi. No i pewnego dnia Nina natrafia na informację o 22-letniej Klaudii, która przepadła bez śladu w tej samej okolicy. Na zdjęciu poszukiwanej Klaudii w odbiciu lustra dostrzega kogoś, kto wygląda tak jak jej siostra. Postanawia napisać artykuł o zaginionej dziewczynie. W tym celu jedzie do wsi Czyściec, w której Klaudia wynajmowała pokój w pensjonacie. No i liczy na to, że przy okazji dowie się też czegoś na temat właśnie swojej zaginionej siostry. Na miejscu okazuje się, że mieszkańcy Czyśćca nie chcą z nią rozmawiać, a jednocześnie przestrzegają ją, żeby nie zapuszczała się w okoliczne lasy. I dojechaliśmy gdzieś do 30 strony w fabule, mniej więcej.
1: No.
0: No. I powiem ci, że ja w ogóle, my chyba o tym rozmawialiśmy ostatnio, ja też to często powtarzam, że ja jestem wielkim zwolennikiem sięgania po książki, nie przeczytawszy opisu. Dlatego, że opis często spoileruje, a ja też wiedząc, że w ciemnym, głodnym lesie jest pewną taką zmianą, jest pewną rewolucją, jeśli chodzi o twoją twórczość, to ja tym bardziej nie chciałem wiedzieć, o czym jest ta książka, żeby samemu krok po kroku, strona po stronie dowiadywać się. I ja też naszym słuchaczom w sumie powiedziałbym, że to im polecam, ale no już wysłuchali tego opisu, więc chyba trochę im zepsułem przyjemność. Natomiast no, moim zdaniem im mniej się wie o książce, tym lepiej.
1: No ja uważam też, to jest dobre, bo wiesz, jeśli chodzi o książki, ja też lubię być zaskakiwany. Ja ogólnie w swoich książkach zawsze staram się zaskakiwać czytelnika. On tak naprawdę nigdy nie wie, co go czeka. No nie wiem, jeżeli mówimy o serii Zbrudnym, no to wiadomo, jakiś tam klimat jest i staram się tego trzymać. Natomiast no jednak każda sprawa jest totalnie różna. Zawsze kładę nacisk na coś innego. No tutaj w przypadku w ciemnym, głodnym lesie, no to tu już odbijam w stronę takiego klimatycznego horroru. Trochę to oczywiście dalej jest kryminał, ale już z takimi elementami prawdziwej grozy. Tutaj jest nacisk właśnie na ten klimat tych bieszczadzkich lasów mrocznych, gdzie człowiek naprawdę wchodząc między drzewa, no czuje się nagle malutki, tak? Nic nieznaczącą, jakimś pyłkiem niemalże. I staram się pokazać właśnie, co dzieje się w głowie takiego człowieka, który nagle czuje się osaczony, ludzie są właśnie dziwni, tacy niepewni, milczący, a jednocześnie dający różne znaki, ostrzeżenia. No potem, no wiadomo, można by opowiadać, co się zaczyna dziać w tym lesie, tak? Ale tu już nie chciałbym za bardzo wchodzić głębiej w fabułę, ale tu jest klimat, to jest chyba najbardziej klimatyczna moja książka.
0: Ja się mogę z tym zgodzić, dlatego że oczywiście seria o Igorze Brudnym ma swój urok, tak? On jest też spowodowany tym, że no postać Igora Brudnego to jest taki bardzo charakterny typ osobowości, no i też ma do czynienia z bardzo, no, mocnymi sprawami zapadającymi w pamięć w zasadzie od pierwszego tomu. Natomiast to jest trochę inny rodzaj emocji. To są emocje związane z tym, że mamy gdzieś jakiegoś zbója, często nie znamy jego tożsamości, że on po prostu robi krzywdę niewinnym albo winnym ludziom, bo to też różnie bywało przecież na przestrzeni tej serii. No i mamy tego ostatniego sprawiedliwego, można powiedzieć, który stara się pomimo różnych perturbacji w swoim życiu osobistym również wymierzyć mu sprawiedliwość. To jest trochę inny rodzaj właśnie tych emocji. A tutaj mamy, no, główną bohaterkę, o której też będziemy za chwilę rozmawiali.
1: Ale też charakterną.
0: O tym też właśnie będziemy rozmawiali, tak. Która zostaje wyrwana, no, na własne życzenie tak naprawdę z tej wielkomiejskiej dżungli do dżungli leśnej i do tego jeszcze ma do czynienia z takim murem, można powiedzieć,
1: milczenia,
0: tak, ze zmową milczenia w tej małej społeczności, o tym też będziemy rozmawiali, więc no tutaj twoja nowa książka dostarcza czytelnikowi mocnych, ale innych emocji.
1: No na pewno, trochę tak. Co ja tak naprawdę mogę tutaj dodać? No jest to książka, tak jak wspomniałem, bazująca na klimacie takim gęstym, dusznym. Na pewno akcja nie jest tak szybka jak na przykład w serii z Igorem Brudnym, ponieważ tutaj ona musi dochodzić do tego wszystkiego sama. Pojawiają się wątki tych legend, zabobonów, ponieważ ja w ogóle uważam, że Bieszczady to jest chyba takie ostatnie miejsce w Polsce, gdzie rzeczywiście część ludzi, zwłaszcza w tych takich naprawdę zagubionych gdzieś w lesie, wsiach, ciągle jeszcze karmi się trochę tymi zabobonami. I starałem się właśnie to wszystko pokazać, ponieważ Bieszczady ogólnie dla dobrego pisarza to jest czyste złoto, naprawdę. To samymi widokami, krajobrazem, klimatem można operować niesamowicie. To można stworzyć coś naprawdę świetnego, mówię, z samym tym, co nas otacza, tak, w Bieszczadach. No i starałem się wyciągnąć esencję tego wszystkiego. No i to jest książka na pewno inna, ale uważam, że równie dobra w wydawnictwie, mówią, że nawet lepsza od serii z Brudnym, tak więc bardzo miło mi to słyszeć. Mam nadzieję, że będzie podobna ocena czytelników.
0: No to jest mocna opinia, bo przecież Brudny to jest twój taki, wiesz, takie twoje główne danie, można powiedzieć, takie magnum opus, najlepiej sprzedający się cykl, no i też najdłuższy cykl, a najdłuższy cykl, bo najlepiej sprzedający się cykl, przecież tak to działa.
1: Tak, no wydawnictwie byli tak zachwyceni, że mówili, że to koniecznie robimy z tego serię, bo to nie ma opcji, żeby nie chwyciło, to jest po prostu tak fajnie napisane, dobra, tak się trochę chwalę, ale to są, powiedzmy, słowa wydawcy. No, pierwsze opinie, no, też są bardzo pozytywne, tak więc bardzo się z tego powodu cieszę. I wiesz co, ja w ogóle w pewnym momencie stwierdziłem, że chciałbym pokazać, że ten horror, który jest traktowany w środowisku literackim i wydawniczym tak po macoszemu, wydawcy się bardzo tego boją, to słowo w zasadzie sprawia, że wszyscy uciekają, gdzie pieprz rośnie i nie chcą tego wydawać. I ja pomyślałem, że ruszę ten temat trochę od drugiej strony, ponieważ to też, że jest mi taki bliski gatunek. Ja już tak naprawdę, większość ludzi nawet sobie z tego nie zdaje sprawy, ale ja te elementy takiej grozy, nazwijmy to, wprowadziłem już w serii z Brudnym. Tak było w przypadku Piętna, tak było w przypadku Stwory, też bardzo klimatyczne, gdzie ta fabuła też się opierała na tych lasach, skrzypieniu śniegu, krakaniu jakichś tam wron, trzaskających gałązkach, wyciu wilków i tak dalej, i tak dalej. Tak więc te elementy grozy już powoli wprowadzałem do kryminału wcześniej, ale to, że wprowadzałem te elementy grozy, to nie znaczy, że to się zamieniało w horror. Dalej było kryminałem, ale cięższym, mrocznym i słuchaj, to chwyciło, naprawdę, tego brakowało na rynku. Tutaj poszedłem nawet troszeczkę dalej, troszeczkę głębiej. Te elementy grozy jakby wysunęły się gdzieś na główny plan. No i mam nadzieję, że tutaj też uda się troszeczkę ten gatunek pokazać czytelnikowi, nie z tej strony, która jest tak postrzegana trochę, wiesz, horror to się kojarzy, nie wiem, mnóstwo krwi, flaków latających albo jakieś duchy, takie często odklejone troszeczkę to wszystko jest od rzeczywistości. Ja starałem się, żeby to wszystko jednak miało jakieś solidne podstawy, żeby wszystko było wytłumaczalne, ale żeby zarazem zrobić niezły bałagan w głowie czytelnika.
0: O tym właśnie horrorze, o tych elementach grozy jeszcze będziemy rozmawiali, natomiast ja bym się chciał zatrzymać na chwilę przy Bieszczadach, dlatego że to nie jest pierwszy raz, kiedy zabierasz czytelnika właśnie w tę część kraju naszego, dlatego że przecież w Smolarzu Igor Brudny właśnie w Bieszczady jedzie i powiedziałeś o tym, co jest szczególnego w tym miejscu. Taka dzikość, oderwanie od tej cywilizacji i to, co się z tą dzikością wiąże, czyli właśnie to, że my uświadamiamy sobie, że no jesteśmy w zasadzie takim ziarenkiem piasku w starciu z naturą, mimo tego, że no u nas w kraju klimat jest umiarkowany, tak? No, to nie jest Australia, ani dżungla amazońska, gdzie tak nam wszystko chce zrobić krzywdę, ale tak czy inaczej jest ta taka nieskrępowana natura, no i co za tym idzie, właśnie czujemy, że jesteśmy bliżej czegoś pierwotnego. Natomiast zastanawiam się, czym Bieszczady ze Smolarza różnią się od Bieszczad właśnie z twojej nowej książki.
1: No to są te same Bieszczady, tak naprawdę one siedziały mi w głowie od czasów właśnie Smolarza cały czas, tak jakby miałem wrażenie, że nie do końca wykorzystałem ten potencjał, który tkwi w tych miejscach. jak pojechałem w te Bieszczady, robiąc research przed pisaniem Smolarza, gdy pochodziłem sobie po tych wszystkich szlakach, gdy porozmawiałem z tymi smolarzami, odwiedziłem te retorty, te wypały. Oczywiście wykorzystałem to w Smolarzu, tam też przecież pojawiły się elementy grozy, tam się pojawiły też szeptuchy, właśnie te jakieś zabobony, jakieś tam opowieści przekazywane z pokoleń na pokolenia. I pomyślałem, że rozwinę ten temat jeszcze bardziej. Natomiast potrzebowałem po prostu innych narzędzi troszkę, żeby do tego podejść. Nie mogłem znowu pchać tam brudnego, to by już nie było to. Dlatego postanowiłem napisać W ciemnym, głodnym lesie. I mam wrażenie, że no, w tej powieści w końcu wyciągnąłem tą esencję, kwintesencję Bieszczad i tego klimatu, które one oferują.
0: To jeszcze trochę o geografii chciałem z tobą porozmawiać, dlatego że akcja książki W ciemnym, głodnym lesie toczy się we wsi Czyściec. Ja sprawdziłem, że u nas w kraju są dwie wsie o tej nazwie, ale na Pomorzu i w Wielkopolsce.
1: Tak, to musiałem niestety wymyślić, bo no tak jak mówisz, społeczność tam jest bardzo specyficzna i nie chciałem, żeby...
0: Ktoś się poczuł urażony.
1: Nie chciałem im tego robić po prostu, więc wieś, gdzie tam ta fabuła ma miejsce akcji, cała ta historia, no można powiedzieć, została przeze mnie wymyślona, ale tam powiedzmy w tych okolicach Cisnej i tych tam miejscowości wokoło. A natomiast no jest to miejsce, wieś jest wymyślona, ale powiedzmy umiejscowiona w jakichś tam realnych uwarunkowaniach tam geograficznych.
0: Czyli jest inspirowana pewnymi miejscami, które istnieją naprawdę?
1: Tak, oczywiście, no bo nie jedną wieś tam widziałem, przecież spacerowałem tam naprawdę sporo, natomiast no nie mogłem tego zrobić.
0: I zrobiłeś taką mroczną kompilację po prostu.
1: No tak to możemy nazwać.
0: To jeszcze tylko dorzucę, że ten kompleks Leśny Borek, który no też odgrywa swoją rolę właśnie w tej opowieści, ta nazwa też jest fikcyjna, tak. To znaczy są inne miejsca, inne rejony o nazwie Borek, jest na przykład rezerwat przyrody Borek, ale on jest akurat pod Częstochową, a nie tak, właśnie
1: tak,
0: w Bieszczadach.
1: Tak, to też, to akurat jeśli chodzi o miejsce akcji, to nazwy zostały wymyślone, no po prostu nie chciałem, żeby kogoś urazić, bo naprawdę to, co tam powymyślałem, to społeczność, która by przeczytała moją książkę, no mogłaby być delikatnie mówiąc niezadowolona.
0: No może ktoś by chciał przyjechać do taniego warsztatu samochodowego, gdzie za 5 tych robią przegląd.
1: No może tak.
0: Hamulców.
1: Może tak.
0: No to oczywiście jest uwaga jasna dla tych słuchaczy, którzy już czytali najnowszą książkę Przemka Piotrowskiego, który jest niezłym gościem Rock Radia. Dzisiaj rozmawiamy właśnie o powieści W ciemnym, głodnym lesie. Już za chwilę weźmiemy pod lupę i weźmiemy na warsztat główną bohaterkę, czyli Ninę.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Przemysław Piotrowski. Rozmawiamy o jego najnowszej książce, czyli o powieści W ciemnym, głodnym lesie, której bohaterką jest Nina Bacela i to jest dziennikarka, której siostra starsza 16 lat wcześniej zaginęła i Nina przyjeżdża właśnie w Bieszczady, żeby poszukać informacji na temat swojej zaginionej siostry przy okazji zaginięcia niedawnego innej młodej dziewczyny. Zauważyłem, że Nina to jest kolejna twarda kobieta po przejściach, którą umieściłeś w roli głównej bohaterki, bo przecież masz na swoim koncie dylogię z Lutą Karabiną w roli głównej.
2: Trylogię.
1: Nawet. A trylogię, faktycznie, tak. Widzisz, no.
2: No tak, ale wiesz, generalnie uważam dziennikarki za kobiety silne, mocne, no zwłaszcza jeżeli piszą o takich trudnych sprawach, jak zaginięcia, nie wiem, morderstwa, jeżeli są takimi dziennikarkami śledczymi, no to nie może być kobieta, nazwijmy to taka, zbyt spokojna, zbyt uległa, nie będąca asertywną, tak? To musi być kobieta, jak to się mówi, z jajami, która naprawdę jak chce osiągnąć sukces, czyli w tym wypadku no, dotrzeć do jakiejś konkretnej informacji, no to naprawdę musi się o to postarać, zwłaszcza gdy trafia właśnie na taką społeczność, gdzie panuje taka swoista omerta, zmowa milczenia, gdzie ludzie są wobec niej niechętni. Wielu ludzi, gdy czuje taką niechęć ze strony potencjalnych rozmówców, odpuszcza. Tutaj dobra dziennikarka no nie może tego zrobić. Ona po prostu musi zrobić dobry materiał, musi dotrzeć do prawdy. Dlatego Nina jest rzeczywiście kobietą młodą, ale już doświadczoną także życiowo, ponieważ w domu nie było kolorowo, przez co między innymi zapisała się na boks, więc coś tam umie boksować trochę, nie jest może jakąś, nie jest zawodowcem, tak jak w przypadku na przykład Luty, raczej traktuje to amatorsko, no ale nie jest to kobieta, która po prostu łatwo oddaje pole. Tak więc to musiała być silna kobieta, która będzie dążyć do tego celu, czasem, gdy ktoś podkłada jej gdzieś tam pod nogi różne konary, gałęzie i tak dalej, gdzie ludzie są niechętni jej. To jest kobieta, która czasami wkłada głowę tam, gdzie inni nie są w stanie włożyć stopy i to jest taka właśnie postać.
1: A to też dlatego, że Nina ma osobistą motywację, żeby jak najwięcej informacji zdobyć, bo zacząłeś od tego, że Nina trenuje boks, bo lał ją ojciec po prostu.
2: Tak.
1: Ale również zawodowo zajmuje się zaginięciami i przemocą domową, dlatego że straciła siostrę, a siostrę straciła no w związku też z przemocowym ojcem. I tutaj mam nawet taki cytat, słowa, które padają z ust jednej z postaci. Kobiety, które uczą się zadawać ciosy, zwykle mają długą historię bycia ich celem. I W ciemnym, głodnym lesie to jest również opowieść o tym, jak doświadczenia z dzieciństwa kształtują nasze decyzje w dorosłości.
2: Tak, oczywiście. No właśnie Nina dlatego jest dziennikarką podejmującą takie tematy jak zaginięcia, przemoc domowa, ponieważ no, ma własne doświadczenia, tak? I gdzieś te doświadczenia z dzieciństwa ukształtowały w niej taką potrzebę walki z tym problemem. No i rzeczywiście, no, jedzie tam po to, żeby raz zrobić materiał, ale tak umówmy się, ona trochę wykorzystuje ten powód po to, aby spróbować dokopać się do historii swojej zaginionej siostry. Tym bardziej, że tak jak wspomniałeś na początku, w swojej własnej notce dostrzega osobę bardzo podobną na zdjęciu tej właśnie zaginionej Klaudii, ponieważ tą zaginioną osobą jest Klaudia i dostrzega w odbiciu lustra osobę podobną do jej siostry. No po 16 latach wiadomo, to nie da się od razu ocenić, czy to na pewno jest to ona, ale no są pewne cechy, które sprawiają, że ma podwójną motywację i jedzie, próbuje rozwiązać tą zagadkę też, no takiego jakby bardziej prywatną.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Przemysław Piotrowski. Omawiamy jego najnowszą książkę W ciemnym, głodnym lesie, która ukazała się 3 czerwca nakładem wydawnictwa Czarna Owca. Już za chwilę porozmawiamy trochę szerzej o tym, co już padło w naszej rozmowie, czyli o tej szufladce gatunkowej, do której można byłoby włożyć książkę Przemka. O szczegółach już za moment.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Przemysław Piotrowski. 3 czerwca ukazała się twoja najnowsza książka W ciemnym, głodnym lesie, nakładem wydawnictwa Czarna Owca. Zacznijmy w ogóle od tego, o czym już wspominaliśmy. Otóż w ciemnym, głodnym lesie pojawia się motyw przybysza, a raczej przybyszki tak naprawdę, z wielkiego miasta, która pojawia się w małej, zamkniętej społeczności, gdzie po pierwsze wszyscy wiedzą o sobie wszystko, a po drugie, to też mi się rzuciło w oczy, wszyscy zdają się przekazywać informacje o tej przybyszce, że Nina, często bywały takie sytuacje, że Nina gdzieś tam wchodziła do nowego miejsca i okazywało się, że ci ludzie, których spotykała, wiedzieli o niej więcej niż, albo w ogóle o niej wiedzieli. No i teraz pytanie, skąd oni się dowiedzieli? No widocznie po prostu gdzieś tam krąży jakaś poczta pantoflowa po tej wsi.
2: No w takich wsiach, to wiesz, to często informacje są szybsze od internetu. No rzeczywiście, w takich społecznościach, gdzie żyje, no dajmy na to kilkaset osób, to tak jak wspomniałeś, no tam się wszyscy znają, więc jeżeli pojawia się ktoś, no na przykład z wielkiego miasta, który zaczyna grzebać w sprawach, które mogą być wstydliwe na przykład na tej społeczności, albo niebezpieczne w jakimś tam sensie, no to taka informacja to jest jak błyskawica.
1: I to też może wzmóc u bohaterki poczucie takiej paranoi.
2: No na pewno. No. Mhm.
1: I teraz tak, rozmawialiśmy o tym, że W ciemnym, głodnym lesie to jest opowieść z elementami grozy. Rozmawialiśmy też o tym, mówiłeś o tym, że te elementy grozy pojawiały się, ale nie w takim natężeniu w cyklu o Igorze Brudnym i że w pewnym momencie postanowiłeś stworzyć taką właśnie historię, w której te motywy będą jeszcze bardziej, jeszcze mocniej uwypuklone. I ja celowo staram się nie mówić, że o, to jest horror, albo to nie jest horror, dlatego że takie jasne określenie, do jakiego gatunku należy twoja książka, uważam, że mogłoby zepsuć czytelnikowi przyjemność czytania. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byśmy powiedzieli, że jest to horror, to byśmy dali do zrozumienia jasno, że okej, dobra, to w takim razie tym takim rozwiązaniem, powiedzmy, tym plot twistem, będzie jakieś zjawisko nadprzyrodzone. A jeżeli nie powiemy, że jest to horror, to znaczy, że będzie można wytłumaczyć w logiczny sposób, przyziemny, te wszystkie wydarzenia, które tam się rozgrywają.
2: Ja ci powiem tak, problem z horrorem jest taki, że raz, nie lubią go wydawcy, a dlaczego go nie lubią? Dlatego, że w latach 90. zalew tych wszystkich naprawdę często bardzo głupkowatych horrorów.
1: Guy and Smith i cykl o krabach na przykład.
2: No, na przykład.
1: Czytało się.
2: Sprawił, że postrzeganie horroru no, zrobiło się takie, że to wszystko jest takie głupkowate, groteskowe. Właśnie, to jest to chyba dobre słowo. Bardzo łatwo w horrorze popaść w groteskę. Na tym wykłada się większość pisarzy, ponieważ chcą stworzyć coś, co naprawdę przestraszy, co wejdzie pod skórę, co sprawi, że gdzieś tam człowiek poczuje taki lęk, takie osaczenie, a wychodzi z tego po prostu groteskowe, wręcz śmieszna próba nastraszenia czytelnika. I to jest naprawdę duży problem, bo horror jest naprawdę trudnym gatunkiem. Stworzyć dobry horror naprawdę trzeba umieć. I na tym się już wyłożyło wielu pisarzy. Kilku już próbowało, już tutaj nie będę wymieniał nazwisk, natomiast żaden z nich nie był w stanie wprowadzić tego gatunku do mas, żeby przekonać tych czytelników i czytelniczki, że dobrze skrojony horror może być naprawdę kapitalną historią. A że ja lubię wyzwania, to pomyślałem, że spróbuję go wpuścić trochę tylnymi drzwiami. I właśnie, trudno tak naprawdę sklasyfikować tę powieść, bo to jest mimo wszystko bardziej kryminał i thriller niż horror, ale te elementy budujące klimat, budujące duszność tej historii, te zabobony, te legendy, ten właśnie ciemny, głodny las. No, brzmi to tak czasami niejasno, ale właśnie o to mi chodzi, tak? No, nie mogę powiedzieć zbyt wiele, żeby właśnie zepsuć czytelnikowi zabawy. Natomiast pomyślałem, że stworzę kryminał z takimi naprawdę mocnymi elementami horroru, który udowodni, pokaże, że naprawdę można stworzyć świetną historię, która wejdzie pod skórę czytelnikowi, bo ta książka naprawdę wchodzi pod skórę, jej się nie odkłada i to w zasadzie pisze każdy, kto ją już przeczyta, bo tych opinii trochę się już uzbierało, że tej historii nie odkłada się i się o niej zapomina. Nie, to tak nie działa. Ona po prostu siedzi dalej w głowie i pomyślałem, że spróbuję troszeczkę ten horror odczarować w oczach tak czytelników, jak i wydawców. Czy mi się to udało? Ja mam nadzieję, że tak. I głęboko w to wierzę, ponieważ naprawdę zrobiłem wszystko, aby tutaj w tej książce wszystko miało ręce i nogi, żeby to nie było wyskakujące duchy nie wiadomo skąd, jakieś wampiry nie wiadomo skąd. Tu wszystko ma swoje wyjaśnienie. Ale no właśnie, no tak się, wiesz, trochę wije się jak wąż, żeby nie powiedzieć o jednego słowa za dużo. Natomiast to wciąż jest kryminał, ale ciężki, mroczny, duszny, z takimi elementami, które wchodzą pod skórę.
1: A propos tej kondycji horroru w naszej literaturze, to coś w tym jest, dlatego że ja jakiś czas temu, no dłuższy czas temu, rozmawiałem z Tomkiem Sablikiem o jego książce Mój dom. Jest to no, książka, którą my określiliśmy chyba mianem horroru psychologicznego, z tego co kojarzę. No i ja właśnie pytałem Tomka, no jak oceniasz kondycję polskiego horroru, jaką się ma? Mówi, no, że tej kondycji nie ma tak naprawdę, po prostu, że nie istnieje w zasadzie, że to jest taki gatunek bardzo niszowy. I też rozmawialiśmy o tym, że ciężko jest stworzyć dobry horror. I no właśnie, powiedziałeś o tym, że wydawcy horroru się boją. Jak w takim razie twój wydawca zareagował na to, że chcesz stworzyć opowieść z elementami grozy? Nie stwierdził.
2: On tego nie wiedział.
1: Aha, no bo wiesz, chodzi mi o to, że moim zdaniem, wiedząc, że horror się nie sprzedaje, no to na miejscu wydawcy bym powiedział, nie no, Przemek, w ogóle nie ma opcji, pisz kolejnego brudnego.
2: Wydawca nawet o tym nie wiedział. Mhm. Ja mu powiedziałem, że to będzie ciężki, mroczny, duszny thriller, kryminał i tyle. Tyle wiedział. Ja rzadko kiedy mówię wydawcy dokładnie, co piszę w danym momencie, no chyba, że to brudny, no to wiadomo. I po prostu dałem im eksperymentalnie tę książkę i jak przeczytali, to byli absolutnie zachwyceni i mówili, to nie może pozostać na jednym tomie, chcemy więcej. Kiedy będzie to więcej, to nie powiem, ale będzie na pewno. No i proste, no chyba najlepszą rekomendacją jest to, że stwierdzili, że to jest lepsze niż seria z brudnym.
1: I jeszcze a propos właśnie tego takiego trudnego położenia, w którym jest horror, to bardzo interesującą sprawą jest też to, kiedy autor, który jest znany z jednego konkretnego gatunku, no w tym wypadku kryminału, tak, zaczyna pisać i wydawać właśnie książki, które nie wpasowują się w tę szufladkę gatunkową. Ja tutaj mam na myśli przypadek Mieczka Gorzki, który no, zaczynał od pisania kryminałów, od pewnego momentu również włączył do swojego katalogu książki, które nie są kryminałami i bardzo wielu czytelników, mimo wyraźnych informacji, że to nie jest kryminał, było zawiedzionych, no ale zaraz tam są jakieś w ogóle wątki nadprzyrodzone, co to w ogóle jest?
2: No tak, tylko wiesz, Mietek zrobił to, ta zmiana była ekstremalna, mhm. Tak, z takich kryminałów osadzonych w rzeczywistości tak naprawdę bardzo mocno, nagle przeskoczył do absolutnie czystej fantastyki, takiego horroru, on to nazywa horror and mystery chyba, jakoś tak. W każdym razie ta zmiana była absolutnie drastyczna, tak? I no ktoś, kto jakby tak jak ty, nie patrzy na notkę na przykład, tylko po prostu bierze książkę do ręki, licząc, że to jest kolejny kryminał, no to wtedy może być zawiedziony. U mnie to nie wygląda tak. To cały czas jest kryminał, ponieważ tak naprawdę tam jest cały czas śledztwo. No pojawiają się jakieś trupy, ale tutaj nie chcę więcej powiedzieć. To jest ciężki, mroczny, duszny kryminał, thriller, no tak, bo to jest taka płynność, jeśli mówimy o tych terminach. No i pojawia się ten element horroru, ale on nie jest taki, wiesz, on się nie rzuca w oczy od razu w pierwszych rozdziałach, gdzie no Mietek to tak walił po oczach od razu tymi totalnie, nie chcę użyć słowa odklejonymi, ale
1: nadprzyrodzonymi,
2: ale to totalnie przeważało w tej fabule, te wątki nadprzyrodzone u niego. I no i wiadomo, no to był przeskok, tak, jak z nieba do piekła. W moim przypadku to wciąż jest kryminał, ale bardziej taki klimatyczny, taki, no, jak ja to mówię, wchodzący pod skórę. Bo to nie jest tak, że nawet czasem jak dodasz jakiś element lekko nadprzyrodzony, to nie znaczy, że to od razu zamienia się w horror. To dalej jest kryminałem, tak? Z wątkiem nadprzyrodzonym, który na przykład można jakoś tam wyjaśnić realnie. I odwrotnie, gdy napiszesz, powiedzmy, horror z naprawdę masą wątków różnych nadprzyrodzonych i dodasz do tego jakieś śledztwo, to to się nie staje kryminałem. To dalej jest horror, ale z elementami kryminału. No bo dajmy na to kryminał gdzieś na stacji kosmicznej, tak, ufolutki, jakieś tam stwory nie z tej ziemi. No można napisać taką książkę, ale to nie będzie kryminał, to już będzie science fiction. Tak samo jest z horrorem. U mnie cały czas to jest kryminał, ale inny, duszniejszy, mroczniejszy i taki naprawdę oblepiający człowieka od pierwszego do ostatniego zdania.
1: No to jeszcze a propos tych wątków horrorowych, to mam tutaj dwa cytaty naszykowane. Jeden krótki, drugi dłuższy. Cytat numer jeden brzmi tak. Tak jak jeszcze kilka minut wcześniej omal nie wpadła w pajęczynę, tak teraz przed oczami wyrosła jej pokraczna figurka z powiązanych gałązek. Wisiała na gałęzi, kołysząc się lekko jak wisielec po egzekucji. Mała głowa, patyczkowate rączki i nogi. Zamiast oczu dwa kawałki szkła. To jest cytat numer jeden. I cytat numer dwa brzmi tak. Wczoraj pani mówiła o doktorze Gajdzie, zagaiła Nina, kładąc produkty na ladzie, że tu pomaga. Owszem, pomaga. A pomaga też w sprawach lasu? Nina pozwoliła sobie na lekki uśmiech, jakby to był żart. Sprzedawczyni podniosła wzrok. Jej spojrzenie było klarowną odpowiedzią na to, czy w istocie odebrała to jako żart. W las się nie miesza. Rzuciła krótko i zaczęła wklepywać ceny w przedpotopowy kalkulator. A jednak ludzie znikają. Klaudia, inne dziewczyny. Słyszałam, że na przestrzeni lat było ich więcej. Palce kobiety na chwilę zastygły w bezruchu, lecz po chwili wróciły do przerwanej czynności. Pani za dużo słyszy, odparła. 12,99. Nina wygrzebała z portfela drobne i odliczyła 13 zł. A Katarzyna Borek? Zapytała spokojnie. Na legendę o wiedźmie, od której wzięła się nazwa lasu, natrafiła poprzedniego wieczoru, grzebiąc w sieci. Za informacje o niej też się płaci? Kobieta zastygła z ręką na kasie, jakby nagle zapomniała, jak się liczy. Wstrzymała oddech i nieruchomo zrobiła znak krzyża. Niech pani... Zrobiła krótką pauzę. Niech pani nie wypowiada tego nazwiska na głos. I to są dwa motywy, dwie sceny, które mnie skojarzyły się z filmem Blair Witch Project.
2: No bo trochę to jest taki klimat, właśnie Blair Witch Project. Trochę to jest ten klimat rzeczywiście. Ja pamiętam, jaki to był hit. Pamiętasz?
1: Tak,
2: no,
1: tak.
2: To było coś, co... Ja pamiętam, to był film chyba nagrany za parę tysięcy dolców, 10 tysięcy, czy jakoś tak. A zarobił, nie wiem, dziesiątki, jeśli nie setki milionów.
1: Tak? Dzięki genialnej akcji marketingowej tak naprawdę.
2: Tak, tak. I rzeczywiście ten klimat tej książki W ciemnym, głodnym lesie nawiązuje trochę do tej historii Blair Witch Project, ponieważ tam też pojawia się motyw tej wiedźmy. No i właśnie, znowu muszę wić się, żeby nie powiedzieć o jedno słowo za dużo, ale jest to ważny, wręcz powiedziałbym kluczowy wątek, ale ugryziony w sposób taki, jak taki wątek może ugryźć właśnie Piotrowski. Czyli ja to zrobiłem po swojemu, w sposób, który mam nadzieję przypadnie do gustu czytelnikowi, który nie będzie, wiesz, odklejony od rzeczywistości. Nie będzie tam latać jakaś wiedźma
1: na
2: miotle, tak, i straszyć ludzi. To wszystko jest bazując na jakichś takich niedopowiedzeniach, na jakichś właśnie legendach, na tym, co może się rodzić w głowie osób, które już nie wiedzą, czy popadają powoli w obłęd, czy nie, w jakąś paranoję. No ma to wszystko jakieś tam wytłumaczenie, ale nie jestem teraz w stanie powiedzieć nic więcej, bo naprawdę próbuję, tutaj wyginam się w lewo, w prawo, w przód, w tył, żeby nie powiedzieć o jedno słowo za dużo.
1: Ja nie lubię pytać autorów o inspirację, bo to jest moim zdaniem jedno z najbardziej banalnych pytań, ale zapytam cię, czy pisząc właśnie W ciemnym, głodnym lesie, czy miałeś z tyłu głowy albo w sercu jakieś horrory? Filmowe, książkowe.
2: No to jeżeli już mamy o tym mówić, to rzeczywiście Blair, tak? Mhm. To gdzieś mi tam chodziło po głowie. Chciałem, żeby ta książka właśnie miała taki klimat, ale nic poza tym. Wiesz, jestem osobą, która stara się jakby tworzyć naprawdę swoje własne historie, żeby tam nie przebijały jakieś wątki z innych historii, czy to przeczytanych, czy obejrzanych. Ja staram się zawsze jakoś podchodzić do tych gatunków na własny, innowacyjny sposób, tak? Bo w przypadku Brudnego, który otworzył kryminał na nowe tory trochę, tak? Mam nadzieję, będzie w przypadku W ciemnym, głodnym lesie.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Przemysław Piotrowski. Rozmawiamy o jego najnowszej książce W ciemnym, głodnym lesie, tak brzmi jej tytuł. Już za chwilę porozmawiamy o planach na przyszłość.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
3: W
0: Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Przemysław Piotrowski omawiamy najnowszą książkę Przemka, czyli powieść W ciemnym, głodnym lesie. Ja celowo nie mówię, co to jest za gatunek, bo niech to zostanie niedopowiedziane. My tak naprawdę kropki nad i nie postawiliśmy, jeśli chodzi o kategoryzację właśnie twojej książki. Wspomniałeś na początku naszej rozmowy i też można w opisie wyczytać, że to jest początek nowej serii.
2: Tak, to na pewno jest początek nowej serii, bo raz, że mi się tę książkę pisało naprawdę genialnie. Ja uważam w ogóle, że chyba moją najmocniejszą stroną to jest właśnie budowanie klimatu. A że ta książka jest głównie oparta właśnie na klimacie, to naprawdę genialnie mi się ją pisało. No a wydawca, mówię, jak ją przeczytał, stwierdził, że to jest jeszcze lepsze od serii z Brudnym. On chce więcej, koniecznie, w ogóle bezdyskusyjnie. To będzie seria i on już tutaj widzi chyba jakieś złote góry. No, jest doświadczony. Ludzie pracujący w Czarnej Owcy wiedzą, z czym to się je, więc myślę, że jest szansa, że rzeczywiście ta historia trafi do serc czytelników i czytelniczek.
1: Kolejne ulubione pytanie do autora, który jest świeżo po premierze książki. Kiedy kolejna?
2: No jeszcze w tym roku, ale na razie więcej powiedzieć nie mogę, nie powiem też, nad czym aktualnie pracuję. No tak naprawdę mam plan wydawniczy na ten rok i na przyszły. Pojawiła się jedna bardzo, bardzo ciekawa propozycja, ale to będzie wymagało ode mnie ogromnego researchu. No nawet bym powiedział, żeby wskoczenia w okopy, no. Dlatego no na razie nie powiem nic więcej. No, to by była książka, która by się ukazała dopiero pod koniec przyszłego roku. No ale to na razie to melodia przyszłości. Na pewno w tym roku pojawi się jeszcze jedna moja powieść.
1: A biorąc pod uwagę, że dla researchu jesteś w stanie pojechać do Kolumbii, no to można, wiesz, spodziewać się, że rzeczywiście to jest coś dużego.
2: Tak, to będzie coś bardzo dużego.
1: No dobra, no to jak już o tym Brudnym rozmawiamy, to czy i kiedy możemy spodziewać się kolejnego Brudnego?
2: Nie, no tego nie powiem. Może powiem tak. Kolejna część Brudnego to będzie część 10. To będzie część jubiliuszowa. To ma być książka, która wyrwie z butów. To po prostu będzie coś absolutnie znakomitego. A żeby tak było, ja też potrzebuję trochę czasu. Bo mówię, klepanie książek co miesiąc nie powoduje, że one stają się coraz lepsze, tylko stają się coraz gorsze. Ja zawsze wychodzę z założenia, że każda moja książka ma być przynajmniej równie dobra jak poprzednia, a najlepiej lepsza. A w tym szczególnym przypadku, gdy to będzie 10. część jubileuszowa, to po prostu musi być najlepsza część serii z Igorem Brudnym. No i tyle. I ja zrobię wszystko, żeby tak było, ale to też wymaga cierpliwości, to wymaga też odpowiedniego researchu, ponieważ chcę podjąć taki temat, no, który wymaga tego researchu głębszego. No wiadomo, koncepcyjnie muszę to idealnie dopracować, a to po prostu wymaga czasu. No mówię, jest dużo kolegów, koleżanek z konkurencji, którzy wypluwają książki jedną po drugiej. No moi czytelnicy muszą poczekać, mogą poczytać sobie koleżanki i kolegów, do czego zachęcam. Natomiast na kolejnego Brudnego na pewno trzeba będzie chwilkę poczekać.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Przemysław Piotrowski. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję ci również.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: misunderstood.
1: Rock Radio.